0: To jest SK Rock.
1: Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. 13 osób zginęło w silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wczoraj prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii.
2: SK Rock. Raport.
1: 6 punktualnie, Michał Poklękowski. Witam, zapraszam na pierwszy dziś środowy raport. Wbrew zapowiedziom, ostateczna decyzja o wyrzuceniu z PiS-u nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej z PiS-u zszedł sygnał, że na tym spotkaniu oficjalnie zostaną wykluczeni ci, którzy nie podpisali partyjnych lojalek. Chodzi przede wszystkim o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rafał Bochenek poinformował, że rzecznik dyscypliny partyjnej każdą sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie i to on podejmuje decyzję.
3: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę jakby wypowiadać się za rzecznika dyscypliny partyjnej.
1: Brak ostatecznej decyzji centrali PiS-u zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
4: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
1: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Wcześniej, w związku z rozwodem z PiS-em, były premier złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
2: To jest raport.
1: W bardzo silnym trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii, zginęło 13 osób, przekazała szefowa japońskiego rządu Sanae Takachi. Jak podkreśliła, trwają poszukiwania zaginionych, a czas tu ma kluczowe znaczenie. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca, Łukasz Żak, usłyszał maksymalny możliwy wyrok 20 lat więzienia. W procesie oskarżeni zostali także Kacper K., Mikołaj O. i Damian J., którzy także mieli trafić za kratki. O szczegółach Krzysztof Powecki.
5: Mężczyźni usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy na miejscu zdarzenia i poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego poprzez pomaganie sprawcy w uniknięciu kary. Póki co do aresztu stawił się tylko Kacper K., skazany na 5 lat więzienia.
6: Jedna osoba stawiła się już w jednostce policji, została zatrzymana i doprowadzona do zakładu karnego.
5: Informuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
6: Druga z nich zaprzestała realizowania obowiązku dozoru. Ukrywa się przed organami ścigania, jest w tym momencie przez nas poszukiwana.
5: To Mikołaj O., mający odsiedzieć 4 lata. Ostatni z mężczyzn, Damian J., także skazany na 4 lata, również nie stawia się na dozór, ale nie jest na razie poszukiwany. Policja sprawdza jego miejsce zamieszkania i czeka na dalsze decyzje sądu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 17-letni licealista spod Rzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Chłopak 8 razy narażał własne życie, żeby im pomóc. Włoskie media okrzyknęły go właśnie bohaterem. Denis jest uczniem liceum imienia Mikołaja Kopernika w mieście Pomezia w stołecznym regionie Latium. Podczas wakacji pracuje jako ratownik na plaży niedaleko Wiecznego Miasta. Wiadomość o jego wyczynie rozpowszechniono na portalach społecznościowych, a przy okazji też nie szczędzono krytyki pod adresem tych, którzy kąpią się w morzu, nie zważając na zakazy.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
8: Pogoda.
9: Ale będzie fajnie. Chciałam powiedzieć, że dzień dobry, lato. Nareszcie, bo wczoraj jeszcze nie wiem, jak w Polsce się działo, ale w okolicach Warszawy wiało tym wiatrem, po prostu nie wiadomo, przestawiało mi znowu wszystko na balkonie. Dzisiaj się budzę, przecieram oczy. Myślę sobie, hej, nareszcie.
8: Będzie
9: jest dobrze.
8: Dobrze.
9: No i rzeczywiście w Poznaniu 28, w Rzeszowie 27, w Warszawie 27, we Wrocławiu 30, w Zakopanem 25, hej, w Zielonej Górze, w Wojtkowie naszego mieście 30 stopni. Także generalnie naprawdę nie będzie źle. Umówmy się, tylko w Białymstoku 22.
8: Drodzy Państwo, na poważnie, jak jest zakaz wchodzenia do wody, to lepiej do wody nie wchodzić. Z tym, że nad Bałtykiem, nad którym byłem w tym roku, nawet jakby był nakaz, to bym i tak nie wlazł. Temperatura wody jest 17 stopni, tyle mniej więcej. No i dzisiaj z ważnych rzeczy mamy Dzień Światowy Tygrysa. A skoro mamy Dzień Tygrysa, no to chupaj, siupaj, drodzy Państwo.
10: Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę, czasem w bok.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl
0: 6 na 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w
8: Estero. Skok czasem w bok zaintrygował mnie niezmiernie.
9: No słuchajcie, dzisiaj do kogo wzdychałeś w młodości? Ja bym się musiała przyznać do paru bardzo, bardzo trudnych historii. Michał, ciebie też pociągniemy za język.
1: Tak, na Śląsku zmieniają kolor tramwajów. Komu to potrzebne? O tym w raportach.
8: Po co to i komu to potrzebne? Nie wiadomo.

0: kochani, bo weźcie przykład ze mnie. Ja nad polskie morze jeżdżę tylko i wyłącznie zimą. W lutym najlepiej. A dlaczego? Bo woda ma tą samą temperaturę co w sierpniu, ale za to są puste plaże, całe glamie i zawsze trafiam w idealną, piękną, słoneczną pogodę.
1: No, to jest bardzo dobra koncepcja, widzisz? I ty mogłeś sobie też tak na przykład pojechać zimą. Już cię widzę, jak wchodzisz do wody i woda cię po prostu wymraża. Ale wiesz, jak to dobrze robi na ciało?
2: Tak, wiem, próbowałem w tym roku przepłynąć się kawałek na materacu. Powiem ci szczerze, dobrze nie było, ale absolutnie rozumiem. Ja na przykład do Bałtyku zawsze wzdycham, tak? Mam do niego taki sentyment. On jest zimny, on jest mokry, tam zazwyczaj wieje, pada. Nie trafiam na dobrą pogodę nigdy, a jednak ciągle z sentymentem. Myślę sobie, kurczę, wróciłbym tam naprawdę z wielką rozkoszą i chęcią.
1: Absolutnie rozumiem, to jest taki nasz crush. Ja rzeczywiście Bałtyk absolutnie uwielbiam przez to, że jest taki, jaki jest. Dzisiaj pytamy, do kogo wzdychałeś w młodości. W 81 roku następca tronu Wielkiej Brytanii, książę Karol, poślubił Lady Diana Spencer. No i zastanawiamy się, jakie crushy mieliście. Ja tu będę musiała się bardzo przyznawać. Po pierwsze, jak byłam taką no, dziewczynką, powiedzmy w wieku 10-11 lat, miałam takie crushy, że dobrze, że one nie wypaliły w przeszłości, bo moje życie wyglądałoby zdecydowanie inaczej. Ale jeśli chodzi o takich znanych artystów, to pamiętam taki moment, kiedy potwornie kochałam się w człowieku, który nazywał się Limal.
2: Tak, no ale to wiesz, wtedy kochali się w nim, mam wrażenie, i faceci, i kobiety, bo to był taki okres, że ja też w Limalu, no nie żebym się taki, bardzo... Tak, takie pióra na głowie
1: takie
2: strasznie.
1: Takie pióra z takim
2: śmieszne.
1: Chlapaczem z tyłu takim, no.
2: Na czeskiego hokeisty, krótko z przodu, długo z tyłu. To tak to mniej więcej wyglądało. Drodzy Państwo, pytaliśmy też na mieście, Ewa pytała oczywiście, do kogo wzdychałeś w młodości? No i rzecz jasna, artyści też się pojawiają.
3: Do kogo wzdychała pani w młodości?
4: Nie, do Axla z Guns N' Roses.
3: A dlaczego akurat do niego?
4: Bo wydawał mi się taki wyluzowany i taki, że coś robi fajnego w życiu.
3: Do kogo wzdychała pani w młodości?
5: Do Leonardo DiCaprio.
3: A dlaczego akurat do niego?
5: Bo grał Romeo.
2: No to dzisiaj porozmawiamy sobie także o tych plakatach, które pewnie mieliście wszyscy nad łóżkiem. Mieliśmy wszyscy nad łóżkiem
1: no,
2: swojego
1: kondzio,
2: czasu.
1: Kondzio, do kogo wzdychałeś, no?
2: No a? Będę opowiadał, no? Ale za chwilę.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: A jak powiem, że do Nosowskiej, to uwierzysz?
1: A uwierzyłabym, powiem ci szczerze. Teraz Katarzyna Nosowska i Sos Chaosu.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.
3: Eska Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Nie wiem, czy kobiety, do których wzdychałem w młodości, wymieniać alfabetycznie i nie wiem, ile mamy czasu tak naprawdę.
1: Słuchaj, mamy 3 godziny programu dzisiaj, jak co dzień zresztą, w związku z tym naprawdę możesz się, proszę bardzo,
0: rozwinąć.
1: Ja już powiedziałam o Limalu, jeszcze miałam Michaela Jacksona przez jakiś czas i wszystkie plakaty wyrywałam z gazet.
0: Otóż wiesz, gdyby ktoś wszedł do mojego pokoju, to doszedłby do wniosku, że absolutnie tęsknię i wzdycham do Andre Agassiego, do Pita Samprasa, do Iwana Lendla i innych tego typu tenisistów, między innymi z tamtych lat.
1: Ja szanuję.
0: Szanujesz?
1: To absolutnie
0: bardzo
1: szanuję.
0: Bardzo mnie to cieszy.
1: No, to bardzo, bardzo, bardzo.
0: A
1: dobrze.
0: Do tego! No. Michelle Pfeiffer! Nie mógłbym tak wymieniać. A państwo, do kogo wzdychaliście w czasach waszej młodości?
2: Wzdychałem. Czasy były takie w gimnazjum do mojej nauczycielki z angielskiego, no ale była seksbomba, nie powiem. No i jeszcze z telewizji to Tila Tequila. No to była taka pierwsza chyba miłość. Pozdrawiam.
0: I wiecie, że ja sobie to sprawdziłem?
1: Ja nie wiem, ja nie znam.
0: No bo myślałem, że to jest może jakiś szocik Tila Tequila, prawda? Ale nie, to jest faktycznie modelka. To jest modelka urodzona w roku 81. Ona ma taką azjatycką urodę, choć jest Amerykanką. No i naprawdę, ci powiem szczerze, jest do kogo wzdychać.
1: No, powiem ci, że tak chyba patrząc po twoim wzroku, myślę,
0: tak,
1: że dzisiaj plakacik wyląduje u ciebie
0: nie,
1: nad łóżkiem. A nie,
0: daj
1: nie,
0: spokój.
1: Przepraszam, żartowałam.
0: Teraz to już niemożliwe. Drodzy państwo, do kogo w młodości wzdychaliście?
3: To były czasy, Diduś, Didolek, Edytka. Wzdycham do dziś. I mam kontakt do dziś.
0: Diduś, Didolek, Edytka.
1: Co to by...
0: Nie wiem, ale pozdrawiamy.
4: 6 na 9 w Esce Rock.

0: To najpierw Człowiek z Metalu, którego zamierzam spotkać na Poland Rock Festival już niebawem, bo to oczywiście nasz człowiek, ale za chwilę też nasz człowiek, czyli Michał Poklękowski i raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z Metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej przeprowadziły uderzenia przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium Iraku, poinformowało dowództwo centralne USA. Jak dodano, był to odwet na ich ataki na siły amerykańskie i saudyjską infrastrukturę energetyczną. Hiszpania będzie od dziś mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata, tak wynika z informacji podanych przez Państwową Agencję Meteorologiczną w Madrycie. Temperatury mogą sięgać 40 stopni Celsjusza i na pewno zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii, która i tak zmaga się z nimi już od kilkunastu dni.
7: To jest raport.
8: U niektórych osób dieta niskowęglowodanowa, bogata w tłuszcze nasycone, może znacznie podnosić poziom cholesterolu. Wiele zależy jednak od predyspozycji genetycznych. Odkryli to właśnie badacze ze Stanford University School of Medicine.
7: SK Rock Sport.
8: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejusz, który wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Wiemy, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i skoncentrujemy się na rewanżu w 100%. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Początek tego rewanżu o 20:00. Godzinę wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań.
1: 6 na 9 w SC Rock.

0: ja tam na przykład już się rozważyłem.
1: A ja tak słucham Deilux Torpedy i zastanawiam się, ile kobiet miało krasza na lice. I do tej pory ile ma krasza, od kobiet ma krasza na lice. Lica, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ja z kolei miałam krasza na Harrisona Forda przez długi czas, ponieważ ja uwielbiam Indiana Jonesa i po prostu kochałam ten klimat w tym kapeluszu, wiesz, takiego kurczę przygodowca.
0: A to wiesz co, dużo w tym wszystkim przypadku, bo Tom Selleck miał być Indianą Jonesem. Mhm. Taki pomysł miał swego czasu reżyser. Na szczęście miał inne zobowiązania.
1: No tak, ale Tom Selleck też był w ogóle świetnym facetem. Natomiast Harrison Ford, mistrzostwo świata.
0: To prawda. Ja wtedy w tych latach, no 70-tych nie, ale 90-tych latach, no to jednak chyba wzdychałem do modelek. Różnego rodzaju modelek, które pojawiały się także w piosenkach i teledyskach, bo pamiętam u George'a Michaela też tam był zestaw po prostu przepięknych kobiet modelek, które zagrały w jednym z teledysków.
1: Ale one w ogóle były wtedy celebrytkami, szczerze, to nawet kobiety do nich wzdychały i ja zawsze, wiesz, mi się sobie kurczę, żeby być tak jak Linda Evangelista, jak Naomi Campbell, jak Cindy Crawford. Przecież to były przepiękne kobiety, a jednocześnie miały fantastyczną osobowość. Kate Moss, proszę bardzo.
0: To prawda. Drodzy Państwo, my o tym mówimy, bo dzisiaj pytamy, do kogo wzdychałeś w młodości, a to dlatego, że w 81 roku książę Karol poślubił Dianę. Ja wzdychałem do Diany, jak wiadomo, Aśka do księcia Karola, czy nie?
1: Błagam cię, proszę cię, do Plastusia z tymi wielkimi uszami chyba oszalałeś.
0: A państwo do kogo?
2: Takim moim kraszem w pierwszej kolejności to była Cher. No, jak ją widziałem, jak siedziała okrakiem na tej armacie na okręcie, Boże drogi. Kolejnym była Cindy Crawford, no, przepiękna kobieta z polskiej za to ligi, no to pani Ewa Wachowicz, no do tej pory jak ją widzę, to Boże drogi, no cud miód. A w podstawówce kochałem się w takiej Krysi, ona wiedziała, że ja tam próbowałem coś do niej, dobrze, że mnie nie chciała, jak ją zobaczyłem już po skończeniu podstawki, po 25 latach, to stwierdziłem, że miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo trochę się zmieniła na niekorzyść.
1: To się nie, tak, to czasem tak jest, że jest mi się, Boże, to nie, to dobrze, że to nie wyszło. Ale jeszcze wracając do tej Cher, co się działa na armacie okrakiem. Ja sobie tutaj wpisałam Cher na armacie. I nic się działa.
0: Okej, muszę obejrzeć.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama. Eskaro.

0: bo dzisiaj pytamy do kogo, a jak zapytamy jak, to będzie...
1: Wy wzdychaliście w młodości, ty się przed chwilą na antenie Kądzio przyznałeś do tego, że miałeś na ścianie plakaty fantastycznych tenisistów. No i tu słuchacz się trochę o ciebie niepokoi.
2: Dzień dobry państwu, panie redaktorze Olszewski. Miał pan plakat Sabriny w pokoju? Bo jeśli nie... To zaczynam się martwić.
0: Miałem. Sabriny na stoletniej czarownicy. Był też taki serial później chyba w latach 2000.
1: Ale tej Sabriny od Boys, Boys, Boys nie miałeś plakatu,
0: no,
1: nie?
0: No
1: nie,
0: co, wam, co wam będę opowiadał? No, co będę prawdę mówił, drodzy państwo? Czekamy Messengerski Rok. To kogo wzdychaliście w dzieciństwie?
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: I to jest laska też, do której absolutnie w dzieciństwie wzdychać mogliśmy, a wczoraj, drodzy państwo, nie uwierzycie, okrągła 8. rocznica śmierci Kory. 8 lat bez Kory. Manam.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Wierzyć się nie chce, a to już ten moment, że szkoda gadać w Westerok. Drodzy Państwo, no to lecimy po kolei. To może ja zacznę, żeby nie było. Tylko od czego by tu zacząć? A może
2: no,
1: tutaj.
2: Proszę.
1: Turne Heli Englert po festiwalach trwa. Teraz wystąpi na męskim graniu. Ludzie tyrają całe życie, a wystarczą 3 utwory i nazwisko po ojcu. Mówią różnego rodzaju komentowicze, jeżeli tak mogę o nich powiedzieć. Ty, a kto jest w ogóle jej ojcem?
2: Ty, czekaj, nie wiem. Nie wiem, bo chyba muszę sprawdzić.
1: Doczytam.
2: Rzeczywiście. Dobra, u mnie z kolei jakieś fajne kuriozum, jak zwykle. Mąż halejcie o ciężkim losie milionerów. Jak masz 5000 i stracisz 5000, to stracisz miesiąc pracy. A jak masz miliony, to tracisz wszystko. Bardzo fajne rozważania. Takie w stylu, co jest cięższe, kilo pierza czy kilo żelaza?
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
4: Naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
3: Łukasz Bąk.
5: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
3: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia.
9: Kawałki mojego życia.
3: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
10: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
11: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
14: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
15: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
16: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
17: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
9: Eska Rock.
3: Gramy dla Was kawałki, których nie

0: Polska Rock. Ponad 2 godziny obradował wczoraj wieczorem Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Z jakim efektem? O tym za chwilę. Zapadł prawomocny wyrok wobec 21-letniego mężczyzny z Krakowa, który skatował królika Marcysia. Władze górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na żółty.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Buntownicy z partii będą żegnać, z partią będą żegnać się powoli. Ponad 2 godziny obradował wczoraj wieczorem Komitet Polityczny PiSu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w jego trakcie nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia z partii ponad 40 członków, którzy zadeklarowali wstąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a jedynie wszczęto procedurę w tej sprawie. Na miejscu był nasz dziennikarz Mateusz Chłyston.
2: Spotkanie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wzięli w nim udział najwierniejsi ludzie Jarosława Kaczyńskiego, którzy pozostali w szeregach partii. Tematem numer jeden była strategia związana z rozłamem w największym opozycyjnym ugrupowaniu. Działacze podjęli też jednak formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiSu 44 dotychczasowych członków.
3: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
2: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
4: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
2: Mówił były premier w rządzie PiS, a obecnie szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiSu, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
1: To jest raport.
0: Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Premier w mocnych słowach komentuje ostatnie wydarzenia we Wrocławiu. Chodzi o brutalny atak na parę Ukraińców. Poszkodowani to 20-letnia Anastazja i 21-letni Maksym. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk.
5: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
0: Premier wyraził nadzieję, że sprawcy podobnych zdarzeń będą nie tylko szybko zatrzymywani, ale również szybko i skutecznie karani. Sprawa skatowanego w lutym króliczka Marcysia poruszyła mieszkańców Krakowa oraz miłośników zwierząt w całej Polsce. Zapadł prawomocny wyrok wobec 21-latka. 5 miesięcy więzienia, 15 lat zakazu posiadania zwierząt oraz 10 tysięcy złotych nawiązki dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Nie zgadzamy się z tym wyrokiem, mówi nam Joanna Repel, pracowniczka Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
6: Ciężko stwierdzić, co kierowało tym człowiekiem, kiedy zadawał rany temu biednemu, bezbronnemu zwierzakowi. Natomiast myślę, że taki wyrok troszeczkę bardziej dotkliwy pozwoliłby też temu człowiekowi na to, żeby przemyśleć pewne rzeczy. Zawsze jest taki strach, że jeżeli ktoś krzywdzi i to jeszcze w taki sposób bezbronne zwierzę, to podejrzewamy, że nic go może nie powstrzymać przed tym, żeby skrzywdził po prostu bezbronne dziecko czy jakiegoś chorego człowieka.
0: Królik Marcyś do końca życia będzie wymagał rehabilitacji oraz specjalnej opieki.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kultowa czerwień po 120 latach na boczny tor. Władze górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii ogłosiły, że tramwaje jak kameleony zmienią kolor z czerwonego, przejdą na żółty. To między innymi po to, żeby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
7: Bardzo zły pomysł, moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
8: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
9: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
10: To powinno być czerwone.
8: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
10: Mocno z Zagłębiem i Śląskiem.
11: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
12: O, żółty wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
8: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
12: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
13: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardzo jasno.
11: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
8: Są większe problemy.
11: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
0: Z mieszkańcami Pędzina o zmieniających kolor tramwajach rozmawiał Tarek Brąbosz.
14: Jaki to tramwaj? Żółty. No ale dokąd? Do połowy wyżej są szyby.
15: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
16: Pogoda.
17: To ja sobie myślę tak, jeśli ktoś wybiera na Poland Rock Festival, to zdecydowanie powinien zabrać ze sobą wszystko, bo będzie może ciepło, ale może też i lać, więc dobrze mieć kalosze, ciepłą bluzę i ja to zamierzam zrobić. Za tydzień powiem wam, co trzeba zabrać ze sobą na rokowiznę do Gdańska, bo też zobaczymy, jaka będzie prognoza pogody. Miejmy nadzieję, że będzie pięknie, ale my dzisiaj dla was też mamy karnet, tylko że nie do Gdańska, tylko do Poznania.
18: Tak będzie, tak jak mówiła Anna, tylko będzie
17: też
18: jeszcze
17: powiem,
18: konkurs.
17: Jaka będzie pogoda, jak przyjdzie na to czas.
18: No, okej, okay, czyli nie teraz.
17: Nie.
18: Drodzy państwo, to przypominamy dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa i państwo też na ten dzień zwracacie uwagę.
19: Witam, w związku z dzisiejszym Dniem Tygrysa. Pytanie, Tygrysa pierwszego czy Königsteigera? Ja jeszcze bym zrobił Dzień Pantery, no i Dzień Panzerkampfwagen czwartego, bo to też był niezły w sumie czołg.
20: I Sonderspringkommando! Kein Mensch darf!
21: Prawego.
20: Was? Kapusta i kwas.
15: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl
16: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
17: Dzisiaj temat, do kogo wzdychałeś w młodości i pytałeś mnie o Van Damme. Mhm. Ja mam wrażenie, że to nie kobiety wzdychały do Van Damme, tylko faceci chcieli być jak Van Damme.
18: Michał, czy wzdychałeś do Van Damme?
0: Cisza. Jak robiłem szpagat, to wzdychałem, ale to jakby to tak, z innego powodu.

0: wrist.
1: Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
2: Eskarok.

0: Boż, ile ja przy tym utworze miałam różnych kraszów. To się po prostu w głowie nie mieści. Dzisiaj pytamy, do kogo wzdychaliście w młodości, bo w 81 roku książę Karol poślubił Lady Dianę. No i tak się zastanawiamy, kogo, w kim się kochaliśmy. Bardzo dużo było tych osób. Kyle MacLachlan, Twin Peaks. Kto oglądał, ten wie, i wszystkie kobiety, myślę, wtedy po prostu miały takie...
1: Ale wiecie państwo też, że on w pierwszej Dune grał, bo powstała wersja Dune, taka pierwsza, która się absolutnie, mimo że była moim zdaniem prawie identyczna jak te teraz, które święcą triumfy.
0: A wiecie, że on się świetnie w ogóle ma, ja go obserwuję na Instagramie, robi podcasty i ma takie poczucie humoru, że to jest mistrz świata Walery Sałata.
1: Ewę z mikrofonem wysłaliśmy na miasto.
2: Do kogo wzdychała pani w młodości?
3: Nie do końca pamiętam, ale z tego, co mi się przypomina, to do takiego jednego młodego chłopca jeszcze w liceum. Ja byłam w liceum, on był w technikum. No i tak chyba zostało mi do dziś, bo to mój mąż.
1: Można i tak. Państwa też o to pytamy, messengerski rok do waszej dyspozycji.
4: A więc miłość lat młodzieńczych, jako że wciąż czuję się młodzieńcem, no to taką miłością może być redaktor Ziętarska, bo na dźwięk jej głosu to aż mam dreszcze.
1: I co jeszcze?
0: Poczekaj, bo to krasz na głos, wiesz.
1: Drodzy państwo, to na głos już za sekundę będziecie mogli polecieć.
5: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Bo to jedyna osoba w poranku 6 na 9, która potrafi wymówić ten tytuł.
0: No to uważajcie teraz. Suede i Emotionally Unavailable.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Dzisiaj tak naprawdę pytamy Państwa, do kogo? No czego być może też, bo na razie pytamy kogo, ale być może także i zmienimy pytanie czego. Wzdychaliście w czasach młodości. Ta para do siebie wzdycha, mam wrażenie, bez przerwy na okrągło i wciąż.
1: Słuchajcie, to jest naprawdę wzruszające. Emeryci z Dortmundu, pani Sabine i pan Michael, oboje mają po 71 lat. Wykupili sobie rejs wycieczkowy dookoła świata za 70 tysięcy euro. Ale w opisie wycieczki widniało zapewnienie o tym, że na pokładzie znajduje się przestronna strefa dla nudystów z wieloma leżakami, miejscami w cieniu, prysznicami i jacuzzi.
0: Okay.
1: Więc się bardzo ucieszyli. Teraz sobie wyobraź, jakiego oni musieli mieć na siebie crasha, że oni, mając lat 71, ciągle uwielbiają razem opalać się na golasa. Ale okazało się, że tej strefy już niestety nie ma, a miejsce dla fanów naturyzmu opisali, ten, który istniał, jako boksik dla golasów. Czyli kilka leżaczków ustawionych ciasno obok siebie, bez jacuzzi, bez prysznica i niemal bez cienia. Mm-hmm. Dodatkowo strefa miała być nie w pełni osłonięta przed wzrokiem innych, więc co zrobiła ta para emerytów z Niemiec? Poczuła się oszukana, poszli do sądu i zamierzają odzyskać 20% wartości wycieczki.
0: No i bardzo słusznie, znam co najmniej jedną osobę z naszego dzisiejszego poranka, która też lubił opalać się w ten sposób, nieprawdaż?
1: Tak, to ja. Bardzo
0: dobrze. Mm-hmm. Bardzo dobrze rozumiem. Ja wybieram się też na króciuteńki w sierpniu rejsik na Mazury, także wypatrujcie na horyzoncie białego delfina.
2: 6 na 9 w Esterok.
0: Bo są miejsca nieopalone, ale będę nad tym pracował na Mazurach.

0: zamienili się pozycjami niczym piłkarze na boisku. Joanna zeszła, ale Michał wszedł na boisko. Michał Poklękowski, raport Westeroga, ale to dosłownie za kilka chwil, bo wcześniej jeszcze zajrzymy do Meliny.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerog.
2: Co miałem zrobić o 6 rano? Jako oficer rozrywkowy.
3: Gimnastykę?
2: Trochę później była gimnastyka i byli od gimnastyki.
3: Radiowerze ogłosić coś?
2: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy wsiadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy. Bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa aktualnie ponad 51% badanych, o mniej więcej 3 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem, i tak pozostaje liderem rankingu zaufania. Według sondażu Ibris dla Onetu największy wzrost zaufania zanotował ostatnio lider Konfederacji Krzysztof Bosak. O 10 punktów procentowych więcej ma niż miesiąc temu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na terenie Podkarpacia 6 członków gangu zajmującego się handlem narkotykami. 4 osoby trafiły do aresztu.
5: To jest raport.
6: W najbliższych tygodniach Iran ma dostać pierwszą partię spośród 400 zakontraktowanych chińskich przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych, przekazała właśnie agencja Reutera. Uzbrojenia tego używa się do niszczenia samolotów, śmigłowców i dronów poruszających się na małej wysokości. Transakcja warta jest co najmniej 70 milionów dolarów.
5: Rok. Sport.
6: Polscy siatkarze są już w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w walce o obronę tytułu będzie Ukraina, która debiutuje w najlepszej ósemce. Początek tego meczu jutro o 13:30 polskiego czasu. Jeżeli Polacy wygrają z Ukrainą, o finał zagrają ze zwycięzcą spotkania Słowenia-Turcja. Zinedine Zidane, oficjalnie trenerem reprezentacji Francji, już oficjalnie, zastąpił na tym stanowisku Didiera Deschampsa, który po mundialu zakończy 14-letnią karierę.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

do kogo wzdychałeś w młodości? Dzisiaj o to pytamy. O rany, po prostu tych kraszy było naprawdę całe mnóstwo ze znanych osób. Ja pamiętam, jak pan Jacek Sylwin, który przyjaźnił się z moim ojcem, zadzwonił do niego, mówi: słuchaj, era Michaela Jacksona się skończyła, muszę ci coś koniecznie pokazać. I mój ojciec mnie zabrał ze sobą, on pokazał pierwszy koncert Prince'a, który dopiero wtedy zaczynał być gwiazdą. I ja się tym nim zakochałam. To nieważne, że miał 1,50 m na obcasach,

0: Ale rzeczywiście to było fantastyczne. Natomiast, że tak powiem, crashe łapaliście i łapaliśmy wszyscy razem. Również jeśli chodzi o nauczycieli, kolegów, koleżanki z klasy, z ławki. Proszę bardzo.
1: Tak, bo ty kochałaś Prince'a, a my Shazę.
2: Ja wzdychałem i nadal wzdycham do Shazy.
1: Nawet taka piosenka była humorystyczna. Shaza, Shaza, Shaza, Shaza, ktoś mi ciebie kochać kazał. Tak było.
0: To było?
1: Było.
0: Fajne.
1: Do kogo jeszcze, drodzy państwo, wzdychaliście?
3: Witam, Eskarop. Ja w latach młodości swoich wzdychałem do pani od muzyki. Przepiękna pani. No przepiękna. Do dzisiaj jest piękną kobietą. Zawsze siadaliśmy z bratem na pierwszej ławce, żeby patrzeć się jej głęboko w oczy i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie panią Anetkę, jeśli nas słucha. I pozdrawiam, Eskarop.
0: Patrzeć w oczy i nie tylko dlatego siedzieli na ławce.
1: Tak. Ja miałem taką panią od niemieckiego i dlatego po niemiecku ani słowa.
4: 6 na 9. Estero. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.

Ojej, cześć. Ja w młodości wczesnej to bardzo wzdychałam do Jean-Claude Van Damme'a i w ogóle miałam mnóstwo jego plakatów, a potem zaczęłam wzdychać do Eddiego Vedera z Pearl Jamu i w ogóle och, ach, ech.

0: Pytam dzisiaj, do kogo wzdychaliście w młodości. Wyobraźcie sobie, że obudził się już nasz Jaro Sobierajewicz, który na naszym Facebooku eskorokowym napisał: Sandra Bullock.
1: O tak! To też prawda, no.
0: Ja uwielbiam absolutnie, bardzo.
1: Ale zobacz, ile to się dodatkowych takich komórek i klapeczek otwiera, kiedy przypominacie te wszystkie imiona i nazwiska osób sprzed lat, o których śniliśmy, marzyliśmy, czy do których dzisiaj tęsknimy,
0: tak,
1: naprawdę.
0: Tak, nawet Marta, nasza słuchaczka, napisała: rany, dużo wspomnień wróciło w związku z waszym tematem. To prawda, bo człowiek nawet nie wiedział, ile miał kraszów.
1: No dokładnie, no to drodzy państwo, lecimy ze wspomnieniami.
2: Asiu, a pamiętasz serial Robin Hood, ten z lat 80. I tam był taki przystojniak, Michael Pratt.
0: Aha.
2: Oj, wisiały plakaty na słomiance, wisiały.
1: Ale nie tylko chciałem powiedzieć Asiu, ale także i drodzy panowie, bo wy pewnie też pamiętacie, dla mnie to też było absolutnie, no po prostu klimat tego serialu, jakaś taka magia,
0: nie,
1: a później
0: no, tak.
1: Główny bohater ginie, słuchajcie, i wprowadzają nam blond włosego Robin Hooda. Już nie był ani tak przystojny, ani tak fantastyczny.
0: Nie, no błagam cię po prostu. Nie, już absolutnie w ogóle to nie to. Chociaż tak. Na przykład ja miałam crushę na takich, nie takich ewidentnie ślicznych, ale na przykład zawsze uwielbiałam Javiera Bardema.
1: Mhm.
0: Uwielbiam takich, wiesz, takich, takie nieoczywiste takie historie, taki trochę brzydki, trochę ładny.
1: Brzyda, to prawda. Także tęskniliśmy do panów, tęskniliśmy do pani, my panowie do pań tęskniliśmy szczególnie.
3: A ja się podkochiwałem w takich paniach z kolorowych gazet zachodnich. Tylko tych plakatów nie można było, wiesz, na ścianie, raczej chowało się je pod łóżki.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No dobra, to lecimy z tymi dziwnymi nagłówkami. Nicole, w cudzysłów, nie jest bananem Pniewska, opowiada, że ojciec zainwestował 700 tysięcy złotych w jej teledysk. Mhm. No oni się tak pastwią i pastwią, a ja bardzo chętnie zostanę bananem. Jeżeli ktoś wie, jak to się robi, to ja poproszę o wskazówki.
2: Ja nie mam zielonego pojęcia. Maria Prażuch-Prokop siłuje się z wierszem Jana Brzechwy, aby udowodnić hejterom, że ma dobrą dykcję. Gędźbo? Co to jest gędźbo? Zastanawia się pani Maria. To taka odmiana świeżopu.
3: Co to jest świeżopu?
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Poseł PiS-u Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Włosi okładają swoje auta szmatami, kartonami, materacami. Dlaczego? O tym już za chwilę.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Jedna szabla więcej po stronie Morawieckiego, ale sytuacja ugrupowania byłego premiera się skomplikowała. Poseł PiS-u Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Ci zaskakująco nie zostali wczoraj wyrzuceni z PiS-u. Komitet Polityczny Partii zdecydował o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego partii. Więcej o tym Michał Rawa.
3: W PiS-ie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera o czym innym świadczą wcześniejsze słowa Jarosława Kaczyńskiego.
4: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
3: Bo przypomnijmy, że w piątek prezes PiS-u ogłaszał, że Morawiecki i inni związani z nim politycy zrezygnowali z członkostwa w partii, a Komitet Polityczny PiS-u miał wczoraj jedynie to zatwierdzić.
2: To jest raport.
1: Siedmiolatek w śpiączce farmakologicznej walczy o życie. Prokuratura prowadzi już śledztwo. Jak ustalono, 6 minut był pod wodą nieprzytomny chłopiec, który uczył się pływać w akwaparku Fala w Łodzi. Ratownicy nie zauważyli, że dziecko nie daje oznak życia. Sprawą zajmuje się Grzegorz Mich.
5: Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że dziecko nagle znika pod wodą i nikt nie reaguje, mówi prokurator Paweł Jasiak.
6: Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym siedmiolatek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
5: Ratownicy i kolonijna opiekunka dzieci byli obok i obserwowali całą 12-osobową grupę, dodaje Marcin Masłowski z akwaparku.
7: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Z grupą była też instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało.
5: Ratownicy byli trzeźwi. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania świadków.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Mieszkańcy miast i miejscowości we włoskim regionie Marche w obawie przed powtórzeniem się gradobicia, jakie wywołało tam niedawno ogromne szkody, zabezpieczają aktualnie swoje samochody, kładąc na nich kołdry, ciężkie koce, szmaty, kurtki, swetry, poduszki, zasłony, materace, kartony, deski i stoliki, choć to pewnie jeszcze nie wszystko, co można położyć na aucie, o czym donosi dziś dziennik Il Messaggero. Gazeta przypomina jednocześnie, że w tym miesiącu kule gradu uszkodziły tam, w tym konkretnym regionie Włoch, aż 33 tysiące samochodów.
8: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
9: Pogoda.
10: Sam bym się na maskę rzucił, dzieci bym tam położył, żonę bym położył, byleby tylko mojego autka nie uszkodził grat.
11: Naprawdę, ja mam takiego znajomego, któremu jak jego starego, pięknego Lexusa, jak mu zgradobiciło, to potem była jedna wielka awantura i naprawdę musiał się bardzo mocno namęczyć, żeby ten samochód potem doprowadzić do ładu. Więc chciałam powiedzieć, że mam dobre wiadomości.
10: Nie grozi nam dzisiaj grad.
11: Nie będzie gradu dzisiaj. Przynajmniej na to się zanosi i idzie piękna pogoda. Na razie póki co dzisiaj cieszmy się i radujmy, bo z tego co widzę, to chyba nigdzie ma nie padać.
10: Tak, także dzieci moje kochane, dzisiaj macie wolno, nie musicie leżeć na samochodzie i osłaniać.
8: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
12: Od 6 do 9.
11: Ja chciałam powiedzieć, że w związku z tym można mieć jeszcze crasha na samochody i ja miałam bardzo wiele takich samochodowych crashy i ciągle mi się to zdarza.
10: Dokładnie, za czym tęsknicie, do czego wzdychaliście w młodości, o to dzisiaj pytamy. No i też pytamy o czym w raportach.
1: Planeta Wenus też wzdycha, jest żywa, donoszą naukowcy o tym odkryciu w raportach.
11: Wenus, wiadomo, że jest żywa i wzdycha.

0: uruchomiliśmy w was jakąś absolutną sprężynę wspomnień i to takich w dodatku bardzo emocjonalnych, bo no, kto nie wzdychał do kogoś, słuchajcie, za młodu. W 81 roku książę Karol poślubił Lady Diana i to nas zainspirowało do tego, żeby was zapytać, na kogo mieliście crusha, jak byliście młodzi.
1: No to po kolei, Kim Wilde.
2: W czasach, gdy moi koledzy wzdychali do Sabrin i Samant, ja sobie wzdychałem do Kim Wilde.
0: Piękna była Kim Wilde, ja też absolutnie to rozumiem.
1: Do kogo jeszcze?
3: Byłem zafascynowany Jane Fonda, szczególnie w filmie Barbarella.
0: Ty pamiętasz Barbarella?
1: Nie pamiętam.
0: No
1: właśnie.
0: Kurczę, błagam cię, Barbarella była kultowa.
1: A wiesz co?
0: Bardzo erotyczna zresztą.
1: O to nie, to muszę sobie przypomnieć.
0: No, tak myślałam, dlatego pytam cię, myślę sobie, kądzio na bank widział Barbarella.
1: Pamiętam inny erotyk z tego czasu.
4: Chciałem przypomnieć jeszcze z takiego z lat 80. serialu Arabella czechosłowackiego. Była tam taka zła księżniczka Ksenia. O, panie.
1: Tak, Ksenia chodziła ubrana na czarno. Ja sobie nawet ją w tej chwili przypomniałem na zdjęciach, ale Arabella jednak, to było ale po prostu wow.
0: Jakie ty masz maślane oczy od
1: razu.
0: Słuchaj,
1: jakie to było zjawisko. Taka po prostu zwiewna, przepiękna, delikatna, blond kobietka, naprawdę.
0: Tak,
1: no.
0: Ksenia to nie, tak?
1: Ksenia była takim czarnym charakterem, fajnym, ale dobre ciało, ale nie na zawsze. No to drodzy państwo, bo tak, Ksenia, Arabella, do tego wszystkiego Kim Wilde, ale wzdychaliśmy od czasu do czasu także do pani od informatyki.
5: Chodzi o nauczycielki, to miałem taką panią Ewę od informatyki. Wzdychaliśmy oboje po szkole. Do tej pory z informatyki wiem, gdzie jest Enter. Na tym moja wiedza komputerowa się kończy.
1: I ty mówisz, że ja mam maślane oczy, a facet mówi, wzdychaliśmy, no pani.
6: Poranne 6 na 9 w Escerok.
1: Wiem, gdzie jest Enter.
6: Dobrze rokuje.
0: Miałam kiedyś takiego nauczyciela od angielskiego, ale na szczęście potem uczyłam się angielskiego zupełnie gdzie indziej, bo nie byliśmy w stanie się niczego nauczyć. Natomiast teraz, moi drodzy, The Rolling Stones i You Know I'm No Good.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Kartony.
1: To ja może zacznę od cytatu. Odpowiedź na pytanie, napisał Marcin, konkursowe to okoń, ale chyba nie było konkursu na bilety do Poznania na rokowiznę. No to właśnie jest.
2: Dobre, okoń. Ciekawe. Ale dopiero go zaczynamy tenże konkurs. Ja chciałam od razu na dzień dobry powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem line-upu na tegorocznych rokowiznach. W Poznaniu, tam gdzie mamy Karnet, jest Sex Pistols and Frank Carter. Bardzo jestem ciekawa, ja kochałam Sex Pistols. Bardzo jestem ciekawa, jak to brzmi teraz na scenie z Frankiem Carterem na wokalu. Do tego Within Temptation, Royal Republic, oczywiście nasz ulubiony nocny kochanek, ale i Kulti, Lady Punk, i Acid Drinkers, mnóstwo innych zespołów, i Illusion. Słuchajcie, naprawdę to jest taki światowy festiwal.
1: To prawda, tylko żeby tam się wybrać, żeby dostać od nas podwójne zaproszenie, Karnet na to muzyczne wydarzenie, no to trzeba wziąć udział w naszych kartonach, czyli rozwiązać nasze dźwiękowe kalambury. Mhm. Prosta sprawa, gramy trzy dźwięki, zaczynamy od pierwszego, trzecim kończymy, jak nie będzie potrzebny, w ogóle go nie zagramy. No jeżeli przyjdzie Państwu do głowy jakieś hasło, jakieś powiedzenie, no to wtedy Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji, tam się wgrywacie, sprawdzamy, czy macie rację, czy nie. Proste? Proste.
2: Proste, ale w ogóle dzisiaj będzie dosyć proste. Wydaje mi się, że to pyknie szybko.
1: Taką mamy nadzieję, tylko żeby Was nie wprowadziło w błąd to, co usłyszycie na dzień dobry. To może lecimy sobie z pierwszym dźwiękiem.
3: A mądre? Każda jedna rozumiała, co się do niej mówi.
1: Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. Powiedzenie dzisiaj. Kartony.

0: i po kartonach. Drodzy Państwo, rozwiązanie już wkrótce na antenie, rok wcześniej. Raport, na który zapraszamy w tej minucie, w tej chwili. Michał Poklękowski.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Do komisarza wyborczego trafił właśnie wniosek o referendum w sprawie odwołania wójta Szaflar, Rafała Szkaradzińskiego. Inicjatorzy zarzucają m.in. wzrost zadłużenia i sposób prowadzenia inwestycji geotermalnych. Wójt odpiera zarzuty, wskazując, że realizowane przedsięwzięcia mają zapewnić rozwój gminy. Sąd w stanie Georgia w USA skazał właśnie 16-letniego Colta Greya na dożywotnie więzienie bez żadnej możliwości zwolnienia warunkowego za strzelaninę w miejscowości Winder, w wyniku której zginęły 4 osoby. Sędzia uznał jego czyn za przemyślane zło, dokonane z premedytacją. To cytat przekazała stacja ABC News.
1: To jest raport.
2: Kenijskie władze zajmujące się ochroną przyrody poinformowały o wszczęciu dochodzenia w sprawie śmierci 15 słoni w pobliżu Parku Narodowego Amboseli w ciągu ostatniego miesiąca, podała agencja Associated Press. Kenijska Służba Ochrony Przyrody przekazała właśnie, że u 10 z tych zwierząt przed śmiercią wystąpiły objawy częściowego paraliżu, natomiast pozostałe 5 znaleziono już martwe.
1: SK Rok Sport.
2: Musimy być odważni i pierwsi strzelić gola, mówi trener Górnika przed rewanżowym spotkaniem z Fenerbahce. Tydzień temu było 1-0 dla drużyny ze Stambułu. Teraz trener Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół...
3: Spróbować wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić. My potrzebujemy strzelić bramkę.
2: Początek meczu o 20. Godzinę wcześniej Lech Poznań zagra z drużyną Orchus. Tydzień temu było 4-1 dla Kolejorza. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju w Waszyngtonie. Polak pokonał Amerykanina Tomiego Paula 7-5, 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Taylorem Fritzem. To spotkanie jeszcze dziś wieczorem.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, ESC Rock.

0: Kartony. Kartony?
1: Kartony.
2: Kartony?
1: Eski rok.
3: A mądre? Każda jedna rozumiała, co się do niej mówi.
4: To był dźwięk pierwszy i właściwie dźwięk, który już Państwu wystarczył.
5: Ja wiedziałam, że to się uda. Słuchajcie, karnet na rokowiznę do Poznania od 20 do 22 sierpnia, czyli już za chwileczkę na lotnisku Ławice. Genialny absolutnie festiwal. No i po tym jednym dźwięku najpierw padły odpowiedzi nieprawidłowe.
6: Cześć, czy w kartonach chodzi o powiedzenie jak grochy mu ścianę?
7: Pieniądze to nie wszystko.
8: To może diabeł tkwi w szczegółach?
9: Czy chodzi o hasło... Mądry człowiek po szkodzie.
4: I tu było bardzo blisko. Mądry człowiek po szkodzie. Miał się pojawić jeszcze Sydney Polak.
10: Otwieram winę ze swoją dziewczyną.
4: Tylko po co, skoro pan Przemek wiedział?
11: Polak mądry po szkodzie.
4: Otóż to!
5: Brawo!
4: Czekaj, jeszcze
5: poczekaj,
4: nie brawo.
5: No, poczekaj, a masz brawo tam gdzieś w zanadrzu?
4: No, musisz przeciągać, przedłużaj.
5: Sex Pistols and Frank Carter, Within Temptation, Nocny Kochanek, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Jam, Royal Republic, tak. Illusion i mnóstwo innych fantastycznych zespołów. A teraz brawa.
4: Widzisz? Ze mną jak z dzieckiem, mówisz... I masz od razu. W ogóle nie musisz czekać. Także gratulujemy, do pana Przemka się odezwiemy. Podwójne zaproszenie na...
5: Absolutnie tak. Jeśli ty tak naprawiasz szybko rzeczy w domu, jak wypuszczasz oklaski, to współczuję twojej żonie.
4: Na rokowiznę są pana.
1: Eski Rock. Reklama.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
13: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
14: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
13: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Oddział, drodzy Państwo, co prawda już zamknięty, ale ja mam wrażenie, że w naszym dzisiejszym poranku to my tak naprawdę dopiero się rozkręcamy.
1: Tutaj w ogóle pamiętasz, tyle nazwisk padło niesamowitych. Tak. Wspomniał ktoś modelki z lat 90.
0: Było,
1: bo
0: tak.
1: Mówimy dzisiaj o tym, do kogo wzdychaliście, jak byliście młodzi. I ja tutaj chciałam z tej strony powiedzieć, że było również w tych czasach mnóstwo wspaniałych polskich supermodelek. Mhm. Była Małgosia Niemen, znaczy jest do tej pory, ale taka grupa, która rzeczywiście naprawdę budziła wielkie emocje, to była pani Małgorzata Niemen, była Kasia Butoft, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, gdyż ją bardzo dobrze znam i się przyjaźnimy i bardzo się cieszę, że i w ogóle byłam w tym momencie świadkiem tej całej historii, jak Kasia Butoft wróciła na wybieg. Mm-hmm. I to jest niewiarygodne. I Bogna Sforowska. One teraz chodzą z powrotem na wybiegach. Słuchaj, mają po 70 lat, tam pod 70 lat. Wyglądają fantastycznie i robią świetne rzeczy i teraz dalej ludzie do nich wzdychają.
0: No tak, wzdychamy do polskich modelek, nie tylko. Wzdychamy także do modelek, ale również aktorek tych z zagranicy.
2: Chciałbym zaznaczyć, że tylko i wyłącznie Julia Roberts.
0: No tak.
1: Kocham Julia Roberts, też ja rozumiem crusha na Julia Roberts.
0: Ja co prawda pana Robertsa, czyli brata, oglądałem w jakichś takich marnej klasy filmach, bo on również jest aktorem. Grał tam...
1: Przystojny, ale taki...
0: Inaczej.
1: Marniutki.
0: Przystojny inaczej. Mm-hmm. Drodzy Państwo, do kogo jeszcze wzdychaliście?
3: A ja pamiętam, wzdychałam do Zwoli. Był to aktor Billy Drago. Grał głównie w filmach klasy B. No i drugi taki Zwol to był, słuchajcie, Kurgan, antagonista filmu Nieśmiertelny. No hell yeah, to był gość.
0: Otóż to, i to z tej części jeszcze, gdzie Queen muzyki dużo dołożył do tego filmu. Naprawdę dobry, nieśmiertelny z muzyką Queenu właśnie.
1: Zdecydowanie rozumiem miłość do Zwoli.
0: Słuchaj, a do pogodynków wzdychałaś? Zdarzało ci się, czy nie?
1: Nie.
0: A panowie do pogodynek wzdychali.
4: A dzień dobry, a pytacie, do kogo te maślane oczy? A to nie mogę powiedzieć. Zasięgi macie coraz większe, a uszy są wszędzie. Ale pamiętam, że pogodynki zawsze budziły we mnie te maślane oczy, dopóki kreta nie wpuścili.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Jak już mówiłam wcześniej, miałam też crasha na samochody i nigdy nie zapomnę tego, co się ze mną działo, jak obejrzałam Vanishing Point, czyli znikający punkt, i zobaczyłam Dodge'a Challengera i tak do niego wzdycham, że właściwie wzdycham do niego do dziś.
1: Ale przepraszam, wzdychasz do Wranglera, wzdychasz do Challengera, do czego ty jeszcze?
0: No, mam jeszcze trochę takich do wzdychania, uwierz mi.
1: Tak mówią ci, którzy mają duży garaż. Garaż, polecamy, Westerok. Drodzy Państwo, na koniec, absolutny sam koniec, bo o tych samochodach Aśka wspomniała.
2: W 1989 roku wyszedł film pod tytułem K9 z Jamesem Belushi. I on miał takiego starego Mustanga, bodajże 63-64 rocznik. Cabrio, poobijany, podrapany, poniszczony, ale jak ja do niego wzdychałem wtedy, jaki to był dla mnie marzenie samochód.
1: A potem takim Mustangiem jeździł Brandon z Beverly Hills 90-210. Też miał taki moment, że miał takiego fajnego Mustanga.
0: Do kogo wzdychałeś, do niego czy do Mustanga?
1: Do Mustanga.
0: Dobra.
1: Do pani Beaty Tyszkiewicz. Dziękujemy za dzisiaj. Do jutra, pa!
3: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
4: To było 6 na 9 w SC Rock. Autopromocja. Festiwalowe lato z SC Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj SC Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski. Zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto. Na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gondeczu, niedaleko Bydgoszczy, ktoś pobazgrał skały jaskrawymi farbami.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Ofiary miały obrażenia zewnętrzne. To najnowsze ustalenia w sprawie śmierci kobiety i mężczyzny w jednym z mieszkań w Sosnowcu. O tragedii w dzielnicy Juliusz służby powiadomił świadek, który był z nimi spokrewniony. Wyjaśniamy dokładnie, co się stało, mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowickiej komendy.
2: Zgłaszającym był świadek. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. 59-letni świadek został przetransportowany do szpitala.
0: Na obecnym etapie postępowania policja nie ujawnia dodatkowych informacji. Wiadomo, że ofiary to młody mężczyzna i 56-letnia kobieta. Ze względu na dobro śledztwa funkcjonariusze wstrzymują się z przekazywaniem szczegółów. Sprawę prowadzi prokuratura okręgowa w Sosnowcu.
1: To jest raport.
0: Ukraina z licencją na produkcję rakiet do systemów Patriot? Kto wie? To kluczowy rezultat rozmowy Władimira Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Do spotkania prezydentów Ukrainy i USA doszło w Waszyngtonie. Zełenski rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami dla Rosji. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Zanotowano wstrząs o magnitudzie ponad 7. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób, rannych zostało około 100, ale wciąż wiele osób jest zaginionych. Wstrząsy zniszczyły m.in. centrum handlowe w Kumamoto, gdzie doszło do eksplozji i prawdopodobnie gazu. Wcześniej udało się ewakuować stamtąd większość osób. Na nagraniu ze środka budynku słychać panikę oraz płacz dzieci będących w środku. Japońskie władze zaleciły ewakuację ponad 260 tysięcy mieszkańców. Akcja ratunkowa jeszcze się nie skończyła.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gondeczu koło Bydgoszczy. Ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgroły na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
3: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chronionych gatunków.
4: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat, niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
3: Przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
5: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
3: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farbę i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
0: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które widziały sprawców albo widziały coś podejrzanego w tej okolicy, są proszone o pilny kontakt.
6: Pogoda.
0: Najwięcej chmur dziś w północnych regionach, w pozostałych sporo słońca. Przelotnie popadać może tylko na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. Na termometrach od 20 stopni na Mazurach, przez 26 na Mazowszu, do 29 na Dolnym Śląsku.
6: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: kiedy tak słucham sobie poranego programu dzisiaj, Eski Rock, pomyślałem sobie swoim młodzieńczym, jak to się mówi teraz, crushu chyba. Tym crushem była Sandra Bullock. Pamiętam, najpierw jeździła tym autobusem w filmie Speed, a potem był film System, gdzie siedziała na plaży na takim leżaczku w bikini i trzymała laptopa. Jak ona tego laptopa trzymała? Ile razy tam stop klatkę robiłem na kasecie VHS, żeby się przyjrzeć, jaki to jest laptop. Piękne czasy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To se nawrati, było minęło. 14 minut po 9. W temacie właśnie rzeczy, które się wydarzyły, to ja zapraszam na kultowe historie. Do 12. Jaro, zaczynamy.

0: Przestań wyjść!
1: Zespół Koma, Los Cebula i Krokodyle Łzy. A teraz pojawi się piosenka, którą fani angielskiej reprezentacji śpiewali pewnemu zawodnikowi, który na boisku grał i grał dobrze na tych mistrzostwach w czasie ostatnich właśnie mistrzostw 2026 roku.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: Choć to nie o nim piosenka i też w sumie nie piłkarska. Rzecz, która przyszła do głowy Paulowi McCartneyowi, gdy rozwodził się John z pierwszą żoną Cynthią. Wtedy muzyk The Beatles odwiedził ich syna Juliana. Ze względu na długoletnią przyjaźń między muzykami czuł się zobowiązany do pomocy tej rodzinie w trudnych momentach. No i według Paula McCartneya właśnie w czasie tej wizyty zakiełkowała mu w głowie myśl, pojawił się pomysł na utwór, który początkowo był zatytułowany Hey Jules, a potem przemianowany na Hey Jude ze względu na lepsze brzmienie tytułu. Co ciekawe, Julian, czyli ten pierwszy syn Johna Lennona, który zresztą miał bliższy potem kontakt z Paulem McCartneyem niż z ojcem, dowiedział się o tym, że Hey Jude została zadedykowana właśnie jemu niemal 20 lat po powstaniu tej piosenki. A pierwsze nagranie, pierwsza sesja nagraniowa Hey Jude miała miejsce dokładnie 58 lat temu.

0: całego tego świata muzycznego lat 90. Największy problem miałem właśnie z nimi, ale oni nie byli tacy oczywiście rockowi. Przecież dorzucali do gitarowych dźwięków także te bardziej funkowe. No i trzeba było się z nimi dłużej zaprzyjaźniać. Ale jak już się człowiek zaprzyjaźnił, to jest to przyjaźń na całe życie. O czym najbardziej z naszej anteny wie pan Dawid, który jest największym fanem papryczek. Other Side za nami. A przed nami spotkanie między innymi z panią Eddie Brickell.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
6: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Legendarny koncert Queen trafi do kin na całym świecie. Już w październiku dostaniemy występ sprzed 40 lat z Budapesztu. To wtedy wszystkie 80 tysięcy biletów na koncert wyprzedano, a szacuje się, że kolejne dziesiątki tysięcy fanów słuchało występu spoza stadionu. Roger Taylor wspomina, że to był moment, kiedy byli w swojej najlepszej formie. A więcej o tym wyjątkowym wydawnictwie przeczytacie na skrock.pl.
8: Skrock Radar.
10: Hi, this is Keith Richards.
11: My name is Gary Clark Jr.
12: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

Eddie Brickell, czyli prywatnie żona Paula Simona. Wciąż mam wrażenie, bo nie było słychać o żadnym rozwodzie. Choć mieli swoje problemy, ale nie będziemy teraz o nich mówić. Westy Rock, piosenka What I Am. A teraz spojrzę sobie na listy przebojów, a powiedzmy rok 67, co tam było na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. I bardzo znana piosenka. Chwilę temu mówiłem o Hey Jude zespołu The Beatles, czyli numerze z roku 68. Ta piosenka jest o rok starsza. Dokładnie 59 lat temu była na pierwszym miejscu tejże listy. Może ją Państwo znają. To Light My Fire, The Doors.

0: pani Edyta Bartosiewicz, artystka, która przez długi czas milczała, ale dobrze, że ten czas milczenia już za nią. I teraz mam nadzieję, że będzie nowa płyta. Trzymam za nią bardzo mocno kciuki. 10. Raport Eski Rock przed nami, a potem Kiss.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
4: 40 posłów i senator zakłada nowy klub parlamentarny. To będzie forum do działania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Radomski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące mężczyzn, którzy brutalnie pobili lokalnego prokuratora.
2: SK Rock. Raport.
4: 10. punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Z partii niewyrzuceni, sami z PiSu też formalnie nie chcą odchodzić, ale zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakładają nowy sejmowy klub. Wspólnie 40 posłów i senator postanowili założyć klub parlamentarny. To będzie forum do działania Stowarzyszenia Rozwój Plus, zakomunikował w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki.
5: Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc 2 kroki do przodu, 1 do tyłu, następnie odwrotnie. Nie chcemy się wdawać w tego typu przepychanki i gierki, bo one nikomu nie służą. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. I będziemy to robić jako klub parlamentarny.
4: Dalej chcemy być drugim płucem partii, podkreśla Morawiecki.
5: Mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
4: Wczoraj Komitet Polityczny PiSu nie wyrzucił rozłamowców, czego się spodziewano. Podjęto jednak decyzję, że przyszłością tych, którzy nie podpisali partyjnych lojalek, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski.
2: To jest raport.
4: Brutalny atak na prokuratora, który interweniował w obronie zaatakowanej w lokalu kobiety. Śledczy trafił do szpitala, a dwaj napastnicy usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Jak relacjonuje prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu, gdy mężczyzna podjął interwencję, napastnicy rzucili się na niego.
6: Pokrzywdzony doznał kilku uderzeń w tułów, w głowę, pięścią, a następnie powalony na posadzkę. Został skopany, doznał obrażeń, trafił do szpitala.
4: Ze względu na dobro chronione prawem, prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji o stanie zdrowia pobitego prokuratora. Obaj napastnicy zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim, za co grozi im do 10 lat więzienia. Wczoraj radomski sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Już prawie 1000 strażaków walczy z 3 potężnymi pożarami lasów i łąk w północnej części Portugalii. Najtrudniejsza sytuacja jest aktualnie w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się błyskawicznie. Największą trudnością w walce z kilkunastoma szalejącymi w Portugalii, już nie tylko w Hiszpanii i we Francji, pożarami, jest bardzo duże wysuszenie terenu, ponad 35-stopniowe upały, a także porywisty wiatr, miejscami powodujący nagłe zmiany kierunku przesuwania się ognia.
1: SK Rock Biznes.
4: Wskaźnik rynku pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w lipcu o 0,8 punktu, podało Biuro Informacji i Cykli Ekonomicznych, wskazując, że to dużo. Wzrost wskaźnika oznacza pogorszenie sytuacji na rynku pracy w Polsce. Barbara Mróz-Gorgoń została właśnie pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska, poinformował dziś premier Donald Tusk. Jak dodał, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, w tym zapewnienie, że Polska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. Blisko 60% ankietowanych Polek i Polaków wskazało, że przynajmniej część urlopu przeznacza na naprawy odświeżanie albo nawet remont mieszkania. Tak wynika z raportu UCA Research i platformy fachurra.pl. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają drastycznie wręcz rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Polaków powoli przestaje być stać na usługi glazurników, elektryków, hydraulików czy malarzy. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego trzeba zapłacić 3,77 zł, za euro 4,31 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
1: Pogoda.
4: Najwięcej chmur dziś w północnych regionach, w pozostałych sporo słońca. Przelotnie popadać może tylko na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu, na termometrach od 20 stopni na Mazurach, przez 26 na Mazowszu, do 29 na Dolnym Śląsku.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: czy doczekam Ligę Mistrzów, wygra Legia albo Lech? Panie Kazimierzu, robimy co w naszej mocy. Na razie Lech w eliminacjach i dziś gramy rewanż z mistrzem Danii. Pierwszy mecz na wyjeździe kolejorz wygrał z Orchus 4-1, więc raczej awansujemy do kolejnej rundy. No i szanse na tą Ligę Mistrzów są, czy na zwycięstwo? Ech, no dobrze, dość żartów. Są tacy artyści, których płyty znam na pamięć, które śpiewam od pierwszej do ostatniej piosenki, a KNZ, właśnie, który dla Państwa wystąpił, jest takim artystą. A najbardziej kocham Porozumienie ponad podziałami. Płytę numer 2 zespołu z roku bodaj 95. Wytwórnia SP Records właśnie zbiera zamówienia na reedycję tego albumu. Kasety, płyty i winyle można zamawiać tylko do 12 sierpnia, więc proszę ruszać do boju, bo więcej niż zamówień ponoć produkcji nie będzie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bear McCreary ze Slashem, Duffem McKaganem i Chadem Smithem. Dla Państwa.

0: niedawno opowiadałem Państwu historię Eye of the Tiger, czyli wcześniejszej piosenki zespołu Survivor, która powstała na potrzeby filmu Rocky 3. Ponieważ odniosła wielki sukces, no to Sylvester Stallone przy kręceniu czwartej części znów wykręcił do nich numer i poprosił o nagranie piosenki do Rocky 4. I to jest właśnie ta piosenka, Burning Heart, Survivor.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A teraz pojawi się Bob Dylan, który w maju miał 85. urodziny, a niewiele zabrakło, by żył na tym świecie 25. Dokładnie 60 lat temu jechał swoim motocyklem do serwisu położonego w pobliżu swojego domu w Woodstock w stanie Nowy Jork, by motocykl naprawić. No ale to tylne koło, które szwankowało się w czasie tej jazdy, zablokowało. On stracił kontrolę nad motocyklem, no i doszło do wypadku. Złamany krąg szyjny, no i długa rekonwalescencja. Po wypadku praktycznie zniknął na 9 miesięcy. Było sporo plotek spekulujących na temat stanu jego zdrowia, a on sam wyjaśniał ten swój czas spokoju w swojej autobiografii, która była wydana w roku bodaj 2004, w taki sposób. Miałem wypadek i zostałem ranny, ale wyzdrowiałem. A potem długo siedziałem w chacie. Prawda była taka, że chciałem się wyrwać z tego wyścigu szczurów. Ten pobyt w domu i ten spokój sprawił, że na scenę wrócił z zupełnie nowym, elektrycznym brzmieniem. Knocking on Heaven's Door, pan Bob Dylan.

0: pamiętają Państwo kasety? To właśnie z tych czasów. Kaseta o nazwie Fire, zespół Hey. O rany, co to była za historia? Jakie to były piękne czasy, które już nie wrócą. Możemy tylko wspominać, ale dobrze, że te wspomnienia nam zostają. Hej i zazdrość za nami. A przed momentem gdzieś czytałem o tym, że grupa Faith No More, gdzieś wyciekła informacja o wiosennych koncertach, już nie tych ogłoszonych, czyli australijskich i nowozelandzkich, tylko amerykańskich, ale muszę znaleźć informację. Zdaje się, że oni naprawdę wracają na dobre w roku 2027. I dla Państwa zaraz zagrają i zaśpiewają Easy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mieszkańcy miast i miejscowości we włoskim regionie Marche w obawie przed powtórzeniem się gradobicia zabezpieczają aktualnie swoje samochody, kładąc na nich kołdry, koce, szmaty, kurtki, swetry, poduszki, kartony, deski.
3: Sam bym się na maskę rzucił, dzieci bym tam położył, żonę bym położył.
4: Chciałam powiedzieć, że mam dobre wiadomości.
3: Nie grozi nam dzisiaj grad.
4: Nie będzie grał dzisiaj.
3: Dzieci moje kochane, dzisiaj macie wolne, nie musicie leżeć na samochodzie i osłaniać.
4: Pytałeś mnie o Van Damme. Ja mam wrażenie, że to nie kobiety wzdychały do Van Damme, tylko faceci chcieli być jak Van Damme.
3: Michał, czy wzdychałeś do Van Damme?
2: Jak robiłem szpagat, to wzdychałem, ale to jakby to tak, z innego powodu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
8: Hi, this is John Entwistle.
9: And this is Pete Townsend.
8: Of The Who.
10: Hi, this is Carlos Santana.
11: Hey, my name is Skin.
12: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

historia musi mieć swój początek. W przypadku grupy Cream miało to miejsce 29 lipca roku 1966, a więc tak, dokładnie 60 lat temu. To właśnie wtedy po raz pierwszy pojawili się razem na scenie, by zagrać na żywo Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker. Rzecz działa się w miejscu o nazwie The Twisted Wheel w Manchesterze. Tam zaczęła się koncertowa historia kapeli, która dla Państwa teraz zagra White Room.

0: Pijama Porno. Oglądali Państwo wywiad, jaki grabarz dał Marcinowi Mellerowi w Melinie? Jeszcze nie? To proszę zajrzeć na YouTube'a. Choć w czasie rozmowy dużo jest o piłce nożnej, to i o muzyce tam się parę momentów takich dość ciekawych znalazło. Między innymi o takich przebojach, jakie Pijama nagrywała, które nawet sprawiły, że niektórzy ich przestali lubić. Czy tam bardziej precyzyjnie powiedzieć, szanować. I grabarz o tym otwarcie Marcinowi opowiadał. 11. raport przed nami, a potem Steppenwolf.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esse Rock.
2: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet. I poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w Esse Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
1: Kawałki mojego życia.
5: Kawałki mojego życia.
1: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esse Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
14: Politycy PiSu żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego oraz jego stronników. Były premier, przypomnę, ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny. W Medjugorje na południu Bośni i Hercegowiny doszło do profanacji posągu Matki Boskiej. Za zniszczenia ma odpowiadać Polak.
15: Esse Rock. Raport.
14: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Gorąco na sejmowych korytarzach politycy PiSu żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Były premier ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny i to mimo zwłoki władz PiSu, które formalnie nie wyrzuciły wczoraj Morawieckiego i resztę rozłamowców z partii. Skierowały, przypomnijmy, ich sprawę do partyjnego rzecznika dyscyplinarnego. Tę polityczną grę obserwuje na miejscu nasz reporter Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki przekazał, że on i pozostali członkowie Rozwoju Plus zmienią klub parlamentarny, ale nie opuszczą partii Prawo i Sprawiedliwość.
17: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. Co to Polaków obchodzi?
16: Mówi były premier, ale rzecznik PiSu Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiSu i dopiero później założyć swój.
18: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej. No, to jest naprawdę żenujące.
16: Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu.
15: To jest raport.
14: 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a potem sam odebrać sobie życie. W jednym z mieszkań w Sosnowcu, przypomnę, odnaleziono ciała dwóch osób, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury w tym mieście.
19: Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie.
14: Prokuratura rozpoczęła dziś dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy prawdopodobnego popełnienia zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Drugie postępowanie dotyczy samobójstwa 36-latka. W Medjugorje, to na południu Bośni i Hercegowiny, w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do profanacji posągu Matki Boskiej. Pojawiły się na nim napisy w języku angielskim oraz polskim. Zatrzymano właśnie 31-letniego mężczyznę, który według bałkańskich mediów jest obywatelem naszego kraju.
15: Słuchacie raportu w Esse Rock.
14: Siedem znanych twarzy na jednym wiośle. 15. gitara Szymona Chwalisza. Kulesza na Poland Rock Festival jest już gotowa. Artysta namalował na niej Agatę Kuleszę, Mariana Dziędziela, Sławosza Uznańskiego, Wiśniewskiego, Agatę Młynarską, Sebastiana Ridla, Kubę Płucisza i Piotra Łukaszewskiego.
3: W tym roku poszedłem w takie klimaty bardzo, bardzo pozytywne. Te balony, to taka surrealistyczna jakaś sceneria, taka pozytywna. Tak chciałem, żeby ta gitara była taka pozytywna. Staram się co roku jednak, żeby ta gitara była inna.
14: Mówi Szymon Chwalisz. Instrument przekazał Kuba Płucisz. Gitara zagra na festiwalu, a później trafi na aukcję w Ośpu.
1: Pogoda.
14: Nie więcej chmur dzisiaj w północnych regionach, w pozostałych sporo słońca przez wiele godzin najbliższych. Przelotnie popadać może właściwie wyłącznie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Na termometrach od 20 stopni na Mazurach, przez 26 na Mazowszu, do 29 dziś maksymalnie na Dolnym Śląsku.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Wspominałem chwilę temu zespół Creamy, 60-lecie ich pierwszego, od 60 lat od pierwszego koncertu. Krótka to była historia zespół Cream, bo jak Państwo pamiętają, zaczęła się w roku 66, a kończyła w 68. czy 69. W każdym razie trwała 3 lata. Historia ONA też nie była długa, choć w ich przypadku udało im się grać przez całą dekadę. Ale mogliby wrócić. Ja bym przynajmniej chciał.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz numer o tytule Never Gonna Change. To jest rzecz, w której maczał swoje palce Dexter Holland, czyli wokalista grupy The Offspring, ale tu towarzyszy gitarzyście Billego Idola, który nazywa się Billy Morrison.

0: gdybyście pytali, czego życzę, kiedy mu i zespół Rush, to tego błękitnego nieba. Jak najwięcej, oprócz zdrowia oczywiście, bo dziś Geddy Lee ma urodziny.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Już kiedyś państwu opowiadałem historię jego rodziców, którzy poznali się w Auschwitz. Tak, w niemieckim obozie koncentracyjnym, gdzie trafili w wieku przerażająco młodym, 12 i 13 lat. Obóz i wojnę przeżyli, a potem uciekli od koszmaru do Kanady, gdzie w Toronto urodził się Geddy. Tak się składa, że w dniu swoich urodzin, ale 21, 29 lipca roku 1974 organizował przesłuchania na nowego Paukera w swojej kapeli. Bo z Rush odszedł wtedy Ratsey w związku z kłopotami zdrowotnymi. Zdaje się, że miał jakieś problemy z cukrzycą, był diabetykiem, no i jego udział w koncertach stawał się coraz bardziej problematyczny. Jedną z osób, które na tym przesłuchaniu się pojawiły, był Neil Peart. Przyjechał wtedy na przesłuchanie starym Fordem, trzymając swoje bębny w koszach na bieliznę. No i Geddy i Alex Lifeson początkowo uznali jego wygląd za nieco ekscentryczny. Pewnego razu stanął w naszej sali prób człowiek. Drzwi otworzyły się, no i pojawił się głupio wyglądający młody facet z maleńkim zestawem perkusyjnym. Ale zagrał tak, że buty pospadały nam z nóg. Nazywał się Neil Peart. Tak, to był najszczęśliwszy moment w historii Rush. The Spirit of Radio.

0: my Polacy, ale nie tylko my, pewnie także Irlandczycy i wielu innych ludzi zna pojęcie American Dream, amerykański sen, który miał być spełnieniem marzeń. Przenosiny do Ameryki miał być czymś wyjątkowym. A to jest piosenka o tym, że czasem te marzenia, które mamy, wędrując do Ameryki, no cóż, czasem się nie są w stanie ziścić. I czasem człowiek jest zawiedziony, kiedy już się mierzy z rzeczywistością, że trochę inaczej wygląda. Śpiewali chłopcy z zespołu Green Day. Boulevard of Broken Dreams w Estee Rock. No dobrze, cóż się jeszcze wydarzy przed godziną 12? Będziemy wspominać pewnego gentlemana z Manchesteru, ale to za moment, bo najpierw pojawią się Foo Fighters.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Estee Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Estee Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.
5: Estee Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Bruce Dickinson zdecydowanie nie zwalnia tempa. Nie dość, że koncertuje z Iron Maiden, to znalazł jeszcze czas, by nagrać kolejny solowy album. Wokalista ostatnio zdradził, że na nadchodzącym wydawnictwie usłyszymy między innymi utwór napisany przez jego syna Austina. Jak mówi Bruce, to będzie jeden z kluczowych utworów na tym krążku. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
5: Eskarok Radar.
7: You're listening to Serge Tankian.
8: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eskarok.

My Hero i Foo Fighters. A teraz z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzą Foo Fighters, przenosimy się do Wielkiej Brytanii, do Manchesteru, gdzie przed laty zaczynała się piękna historia zespołu The Verve. Jego ważną częścią od samego początku był basista Simon Jones. On też ma swój wkład w to, co zaraz Państwo usłyszą, w jeden z największych hitów zespołu The Verve z płyty Urban Hymns, czyli numer Sonet. Simon Jones ma dzisiaj urodziny. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, urodziny 54.

0: to ud z tej piosenki, którą teraz Państwo słyszeli, jest fonetycznie bardzo zbliżone do nazwiska Andrzeja Uda, więc wokalisty zespołów Malfunction i Mother of Bone. I nie jest to przypadek, ponieważ był to człowiek bardzo ważny dla całego Seattle, całej muzycznej sceny, także dla chłopaków z Alice in Chains. Ta piosenka trochę jego śmiercią była inspirowana. 12, a więc koniec kultowych, środowych historii. Pan Jaro mówi... Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
3: Naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś.
9: Gdziekolwiek jesteś.
1: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
10: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Reklama.
12: W Lublinie spotkanie Tuska z Zełenskim, tematem wizyta w USA. Akcja CBA. 3 osoby zatrzymane w związku z korupcją w szpitalach. Na termometrach ponad 30 stopni. Podpowiemy, jak przetrwać upały.
13: SK Rock. Raport.
12: 12. Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek Lublin i spotkanie Tusk-Zełański. Po południu premier będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy, który wraca z Waszyngtonu. Tematem będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Zełańskiego z Trumpem. Prezydent Ukrainy rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji.
13: To jest raport.
12: 3 miesiące aresztu, wcześniej zarzuty dla 2 mężczyzn, którzy w jednym z radomskich lokali brutalnie pobili prokuratora. Śledczy stanął w obronie zaatakowanej kobiety. A szczegóły zna Sandra Białek-Pawłowska.
14: Do zdarzenia doszło w jednym z radomskich lokali. 32-letni Ernest G. i 27-letni Konstanty B. urządzili awanturę, zaczepiali gości, prowokowali bójki, a w pewnym momencie młodszy z nich uderzył pięścią innego mężczyznę oraz w tył głowy kobietę. Widząc to, przebywający tam prywatnie prokurator postanowił zareagować i przywołać napastników do porządku. Wtedy obaj ruszyli na niego, powalając go na podłogę, katując pięściami i kopiąc po głowie. Pobity prokurator z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Obaj podejrzani zostali zatrzymani przez policję, a w trakcie zatrzymania byli nietrzeźwi. Usłyszeli już zarzuty udziału w pobiciu. Dodatkowo jeden z nich odpowie za podanie fałszywych danych policjantom.
12: Ernest G. przyznał się do winy i żałował swojego zachowania, natomiast Konstanty B. odmówił składania wyjaśnień, zasłaniając się niepamięcią. Za napaść na funkcjonariusza publicznego grozi im surowa odpowiedzialność karna. 3 osoby zatrzymane w związku z korupcją w szpitalach. W akcji Centralne Biuro Antykorupcyjne funkcjonariusze weszli do 6 mazowieckich szpitali. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym łapówek i ustawiania zamówień publicznych. W trakcie przeszukań zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, mogące stanowić materiał dowodowy. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 3 osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Na termometrach znów ponad 30 stopni, a gdy żar leje się z nieba, nie trudno o przegrzanie organizmu. Co zrobić, by wysokie temperatury nie skończyły się interwencją medyków?
3: Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na prawidłowe nawodnienie. Jednak o piciu wody zapominamy i to pacjenci zarówno i młodsi, i starsi. Również ważnym elementem jest odpowiedni dobór stroju. Tak? Musimy się ubrać, wiadomo, troszkę luźniej, przewiewniej i unikać tego pełnego słońca, tak? Żeby w tym pełnym słońcu jednak dzieciaczki czy osoby starsze ochronić. To takie dwie grupy, które są najbardziej narażone.
12: Mówi Marcin Gałecki z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Pamiętajmy też, że podczas upałów samochód może zamienić się w śmiertelną pułapkę. Dzieci i zwierząt nigdy nie zostawiamy w zamkniętym, nagrzanym aucie.
1: SK Rock Biznes.
12: Informuje z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia. Chodzi o wskaźnik rynku pracy, który w lipcu wzrósł o 0,8 punktu. Wzrost wskaźnika oznacza pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała 59 milionów 800 tysięcy złotych dofinansowania ze środków unijnych. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej 43 budynków, którymi zarządza. Inwestycje obejmą m.in. termomodernizację obiektów, montaż instalacji OZE oraz magazynów energii. Ruszyły nabory do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok. 154 miliony złotych przewidziano dla gmin i powiatów z województwa śląskiego na budowy, przebudowy i remonty dróg, zapowiedział wojewoda Marek Wójcik, a nabory potrwają do 28 sierpnia.
1: Pogoda.
12: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Ciśnienie 1009 hektopaskali.

0: To była Metallica i Turn the Page w ST Rock. No i przekręci kolejną kartkę, można powiedzieć, już za parę dni. James Hetfield będzie miał swoje urodziny, ale spokojnie do tego dojdziemy, bo to najbliższy poniedziałek. Póki co środa, 29 lipca, prawie kwadrans po 12. Ja się kłaniam, tuż po południu, Michał Cieślik, dzień dobry i zapraszam na nasze spotkanie, które potrwa do godziny 15. Mam dla Państwa całe mnóstwo dobrych dźwięków, a do tego jeszcze zaproszenia na najbliższy przystanek męskiego grania. To już ten weekend, piątek, sobota, Wrocław, no i kolejne podwójne zaproszenie do kogoś z Państwa powędruje. Także proszę być blisko radia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz zagram Państwu naszą nowość. To jest Grzegorz Kupczyk, czyli głos legendarnego zespołu Turbo, ale też głos w utworze, uwaga, Turbo Grosik. Kiedyś z Krzysztofem Krawczykiem nagrał taki kawałek na płytę Biało-Czerwoni Przeboje Kibica. Tak? Taki epizod w życiu też ma na swoim koncie.
2: Na imię ma Party Doll
0: przed nami.

To był kult w SC Rock i Czarne Słońca. Dire Straits przed nami, no i cofniemy się teraz do połowy lat 80. Jedni pewnie będą mieć jakieś wspomnienia z tego okresu, inni z kolei jakieś wyobrażenia o tamtych czasach, bo jeszcze na świecie ich nie było, na przykład. No muzyka wtedy trochę inaczej brzmiała, na pewno, i to był też taki czas, pewnie niektórzy potwierdzą, że płyt słuchało się w całości. Od deski do deski, od pierwszego do ostatniego utworu. No a w tym przypadku to był piękny wstęp do wspaniałej płyty Brothers in Arms, na której takie wielkie hity się znalazły, jak tytułowy Brothers in Arms, Money for Nothing, Walk of Life, czy chociażby Your Latest Trick. No a tym pierwszym utworem, który witał, głaskał słuchacza wręcz, był ten oto. Tak się zaczynała ta płyta w 85 roku. So Far Away, Dire Straits przed nami.

0: The Kids Aren't All Right i The Offspring w Westerach. No i Dexter Holland, który ostatnio pojawia się na naszej antenie w takiej nowej konfiguracji do spółki z Billym Morrisonem, czyli gitarzystą Billy'ego Idola, we wspólnym nagraniu, do którego powrócimy na pewno jeszcze dzisiaj, to mogę Państwu obiecać. The Offspring już za nami w Westerach, za 28 minut będzie 13. Red Hoci i Richard Ashcroft, następni w kolejce.
1: Reklama. Skarok.pl. Skarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Skarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
4: This is Robert Trujillo from Metallica.
5: This is Bono here. Stay tuned.

To był Richard Ashcroft, czyli głos zespołu The Verve, który wyśpiewał ten wielki hit Bittersweet Symphony w końcówce lat 90. No a w ubiegłym roku pan Richard wydał bardzo fajną płytę solową i na niej znalazł się ten singiel, który już za nami. Heavy News. To był Richard Ashcroft. Do newsów to jeszcze chwila nam pozostaje, no i te chwile wypełni między innymi zespół Tilaf, autobusy i tramwaje. To już teraz na antenie Skyrock.

0: To był zespół Placebo, oczywiście w repertuarze Tears for Fears, Shout. To właśnie ta grupa jako pierwsza wykonała w latach 80. ten utwór, który w tej nowej wersji, już nie takiej nowej z drugiej strony, ale w każdym razie Shout zamyka tę pierwszą godzinę naszego środowego spotkania, a grupa Placebo, przypomnę, jesienią świętuje 30-lecie swojego płytowego debiutu i część tego świętowania odbędzie się w Polsce przy okazji koncertu w Łodzi. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport w SC Rock, a my już słyszymy się w kolejnej godzinie tego środowego popołudnia, na początek której Mysłowic.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Marszałek Sejmu czeka na dokumenty. Chodzi o klub Mateusza Morawieckiego. Jest decyzja sądu. 3 miesiące aresztu dla Adama C., podejrzanego o pobicie Ukraińców. Ocalone filmy trafią do zwiedzających w raporcie Powstanie Warszawskie.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jeszcze dziś w Sejmie formalnie może powstać klub Mateusza Morawieckiego. Na dokumenty czeka marszałek Sejmu. Powstanie klub Rozwój Plus, zapowiedział tak zwani rozłamowcy z PiSu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że kolejne zmiany, jak przydział biur czy miejsc w Sejmie po rozłamie w PiSie, są możliwe, ale dopiero po wakacjach.
2: Jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosowanie. Nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać. Tym bardziej, że nowy klub dostaje określone uprawnienia, również zabezpieczenia finansowe.
0: Politycy, którzy w PiSie zostają, twierdzą wbrew słowom marszałka Sejmu, że na razie Mateusz Morawiecki i wspierający go posłowie nie mogą dołączyć do nowego klubu.
3: Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego.
0: Uważa rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Posłowie związani z Morawieckim zakładają nowy klub w Sejmie, ale formalnie pozostają członkami partii PiS. Wczoraj Komitet Polityczny PiSu nie wyrzucił tak zwanych rozłamowców, skierował ich sprawę jedynie do rzecznika dyscyplinarnego.
1: To jest raport.
0: 3 miesiące aresztu dla Adama C., pierwszego z dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, mówi Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury.
4: Po pierwsze, obawa matactwa procesowego. Udział w zdarzeniu brały 3 osoby. Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Druga z przesłanek to jest obawa ucieczki.
0: Obrona uważa, że ta decyzja jest nieadekwatna do zarzucanych czynów.
5: Jest to środek nadmierny, bo środki wolnościowe byłyby wystarczające. Zakaz opuszczenia kraju, dozór policji, poręczenie majątkowe absolutnie wypełnia wszystkie przesłanki zabezpieczenia tego postępowania.
0: Dodaje Mateusz Królikiewicz, obrońca Adama C. W sądzie trwa posiedzenie aresztowe wobec drugiego zatrzymanego, Tomasza M. Trzeci napastnik wciąż jest poszukiwany. Tymczasem trwa intensywna obława za napastnikiem, który w Radomiu zaatakował małżeństwo maczetą, niemal odcinając dłoń kobiecie. Mężczyzna prawdopodobnie zbiegł za granicę do kraju, w którym wcześniej pracował. Z nieoficjalnych ustaleń wynika też, że niedawno opuścił szpital psychiatryczny. Jak zapowiada prokurator Aneta Guść z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, śledczy są gotowi na międzynarodowe działania.
6: Policja prowadzi szeroko zakrojone czynności zmierzające do jego ujęcia. W przypadku potwierdzenia, że znajduje się poza granicami, zostaną zainicjowane czynności poszukiwawcze międzynarodowe.
0: Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala, gdzie przeszła skomplikowaną operację. Lekarzom udało się przyszyć odciętą dłoń, a napastnikowi grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ocalone filmy trafią do zwiedzających. Po raz pierwszy w całości zostaną opracowane i udostępnione zachowane materiały z Powstania Warszawskiego. To około 100 minut autentycznych nagrań, pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy podczas sierpnia i września 1944 roku.
7: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. Do dziś zachowało się kilka godzin materiału.
0: Mówi Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Historycy przeanalizują teraz każde ujęcie, by ustalić, gdzie zostało nakręcone, kogo przedstawia i jakie wydarzenia dokumentuje. Efekt pracy będzie można zobaczyć pod koniec roku.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, bez opadów w południowej części kraju, natomiast na północy większe zachmurzenie z opadami deszczu. Najcieplej na południu i zachodzie 29 stopni, chłodniej natomiast w rejonie północno-wschodnim, tam maksymalnie 21 kresek. Od jutra możemy się spodziewać ponad 30 stopni.

0: To Stranglersi vs. Rock i Always the Sun. No i tak już będzie w tych najbliższych dniach Always the Sun i do tego jeszcze upał. Ponad 30 stopni to od jutra już takich wartości na termometrach możemy się spodziewać. Jak Państwu z tym? Proszę się pochwalić. Prawie 13 minut po 13, to jest środa, 29 lipca. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik. Zapraszam na drugą odsłonę naszego środowego spotkania. Stranglersi za nami, wcześniej jeszcze Myslowicz się pojawił z Arturem Rojkiem na czele. A jak pan Artur, to no, skojarzenia w kontekście nadchodzącego sierpnia mogą być tylko jedne. Off Festival, kolejna edycja tegoż festiwalu już niebawem w Katowicach. A po godzinie 15 Dawid w kolumnie będzie miał dla Państwa małe co nieco, jeżeli chodzi o te przyjemności właśnie. To ja zapraszam bardzo serdecznie na tę kolejną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania i mam teraz nowość dla Państwa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Katarzyna Nosowska świętuje 30-lecie swojej solowej kariery i częścią tych obchodów są nowe utwory. Sos chaosu przed nami, oto jeden z nich.

To jest grupa The Cult. No i kawałek sprzed ponad 40 lat, bo w 1985 roku ukazała się płyta Love, na której ten właśnie utwór się znalazł, She Sell Sanctuary. I to jest utwór ponadczasowy i są na to papiery, bo sam wokalista te słowa wypowiedział w jednym z wywiadów dosyć niedawno. Ta piosenka ciągle się odradza, to już cytat z tej wypowiedzi. To anomalia, jak twierdzi. Za każdym razem, gdy ją gramy, brzmi świeżo, jest nią wpisana pewna naturalna euforia. Mamy piosenki, które zawierają podobne elementy, ale ta jest wyjątkowa, jest niczym piorun złapany w butelkę. To rzecz jasna w kontekście utworu, który przed chwilą Państwo usłyszeli w SC Rock. Te elektryczne i elektryzujące konotacje to jak najbardziej na miejscu. Pięknie nas teraz wprowadzą w klimat kolejnego utworu, bo ten utwór zatytułowany jest Paralyzer. Finger Eleven przed nami.

0: Killing in the Name of. I zespół Rage Against the Machine w SC Rock, a to Morello, gitarzysta tej właśnie grupy, niedawno na solowym koncercie w Polsce się pojawił. Czy jest szansa na jakiś powrót z nową muzyką, jeżeli chodzi o Rage Against the Machine? Tom Morello w swoim stylu. Nigdy nie mów nigdy. Więc będziemy trzymać rękę na pulsie. Rage już za nami w SC Rock, za 25 minut będzie 14. Chwila przerwy, potem radar, a Toto i Afryka jeszcze w tej godzinie na pewno nam się zmieści.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś
3: tak konferencjerkę? No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Tak? Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.
1: SC Rock. Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Ku zaskoczeniu fanów, Bruce Springsteen dołączył na scenie do formacji Bon Jovi podczas finałowego koncertu w ramach nowojorskiej rezydentury w kultowej hali Madison Square Garden. Na fanów czekała ogromna niespodzianka. Na dwa ostatnie utwory do grupy dołączył Boss. A co działo się podczas tego koncertu? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Te Pretty Reckless, For I Am Deaf, to już za nami w SC Rock. Przed nami Skid Row i pod tą nazwą w historii działały bądź wciąż działają dwa zespoły. Pierwszy z nich powstał w Dublinie, w Irlandii, pod koniec lat 60. To była grupa, w której karierę zaczynali na przykład Gary Moore czy Phil Lynott. A równo 40 lat temu powstał ten amerykański Skid Row i pewnie ktoś się zastanawia, a co na to Gary Moore? A on na to płacicie $35,000 i możecie sobie grać pod tą nazwą. No i panowie przystali na tę propozycję, a żeby było ciekawiej, pośrednikiem w całej tej transakcji był niejaki John Bon Jovi, z którym członkowie Skid Row trochę się potem pokłócili, ale to historia już na kiedy indziej. 18 and Live, Skid Row, przed nami Westerok.

0: of Bling Army, Pink Floyd w Ester Rock. Na koniec tej drugiej godziny naszego środowego spotkania zbliżamy się do 14, a to oznacza, że za chwilę Ania w studiu z najnowszym raportem. Zapraszamy. Ja zapraszam do siebie w tej trzeciej godzinie naszego środowego spotkania, w której będę miał dla Państwa zaproszenia na męskie granie we Wrocławiu, to już na ten nadchodzący weekend.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje jak kameleony. Zmienią kolor z czerwonego, przejdą na żółty.
3: Jaki to tramwaj? Żółty. No ale dokąd? Do połowy wyżej są szyby. Dzisiaj pytamy, do kogo wzdychałeś w młodości, a to dlatego, że w 81 roku książę Karol poślubił Dianę. Ja wzdychałem do Diany, jak wiadomo, Aśka do księcia Karola, czy nie?
4: Błagam cię, proszę cię, do Plastusia z tymi wielkimi uszami chyba oszalałeś.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00. Este Rock.
5: W Este Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Este Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
8: Zarejestrowany nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego, pożar hali w Skorzewie i alert RCB dla mieszkańców dwóch powiatów. W raporcie Biznes 60% Polaków myśli na urlopie o pracy.
9: SK Rock. Raport.
8: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany. Na jego czele Mateusz Morawiecki. Od jutra tak zwani rozłamowcy w PiS-ie będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
10: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
11: I głosowali jako
10: klub parlamentarny.
8: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński?
12: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
8: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość.
9: To jest raport.
8: Groźny pożar na Kaszubach. Czarny, gęsty dym unosi się nad Skorzewem. Płonie hala fabryczna, gdzie wytwarzane były laminaty. 22 pracowników ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili na miejscu działa 16 zastępów straży, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni. Ze względu na duże zadymienie Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysłało alert mieszkańcom powiatów Kościerskiego i Kartuskiego, by nie otwierali okien, nie zbliżali się do miejsca pożaru.
9: To jest raport.
8: Trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie drugiego z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Tomasz M. według obrońców miał się znaleźć w niewłaściwym miejscu i czasie.
13: Znalazł się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie. Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie. No i niestety stało się tak, jak się stało.
8: Mówi Agata Klimentowska. Obrońca Tomasza M. podnosi też, że nagranie, które widzimy, jest tylko wycinkiem z całego zajścia i prosi o niewyciąganie wniosków, tylko na jego podstawie.
14: Ten film, który funkcjonuje w mediach, to jest ostatnia część tego zdarzenia, natomiast policja i prokuratura zabezpieczyła wszystkie monitoringi możliwe. Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
8: Mówi Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. Do aresztu na 3 miesiące trafił też Adam. Wciąż poszukiwany jest trzeci z napastników.
1: SK Rock Biznes.
8: Europa stawia na elektryfikację. Plan działań przedstawiony przez Komisję Europejską wskazuje energię elektryczną jako fundament konkurencyjności europejskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz dekarbonizacji przemysłu. Cel jest ambitny. Do 2040 roku udział energii elektrycznej w końcowym zużyciu energii ma wzrosnąć do 46%. Rośnie aktywność najemców biur na rynku regionalnym. W drugim kwartale roku podpisano umowy na wynajem ponad 187 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni biurowej. To o połowę więcej niż w poprzednim kwartale. 1/4 tej powierzchni wynajęły przedsiębiorstwa sektora IT. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania Interview Me, czy Polacy pracują na urlopie. Pozostali na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. 46% czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach, a 10% regularnie sprawdza, co się dzieje. Respondenci wskazują, że największą przeszkodą utrudniającą im prawdziwy wypoczynek są obawy związane z pracą.
1: Pogoda.
8: Dziś pogodnie, najcieplej na południu i zachodzie 29 stopni, chłodniej w rejonie północno-wschodnim maksymalnie 21, a od jutra upał. Są ostrzeżenia IMGW 1, 2 i 3 stopnia w 15 województwach. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. Ostrzeżenia 1 stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. Tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 34 stopnie. Ostrzeżenia 3 stopnia wydano dla znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego. Będą też dotyczyły zachodniego krańca województwa wielkopolskiego. Jutro zobaczymy tam na termometrach 36 stopni, a w piątek 34.

0: To jest Lady Punk w Esterok, wciąż bardziej obcy. A pojutrze we Wrocławiu rusza kolejna odsłona tegorocznej trasy męskiego grania. W piątek Kult Problem gra Kazika. Ponadto koncert Mysłowic. Pojawią się także panowie z Acid Drinkers. W sobotę z kolei będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo Komę, Organka, Wiraszko, czyli Michała Wiraszko, znanego z zespołu Muchy. Ja mam podwójne zaproszenie na te właśnie koncerty męskiego grania do Wrocławia. Jeżeli ktoś chciałby ode mnie otrzymać takie właśnie zaproszenie, to jest właśnie dobry moment, żeby nagrać głosówkę, wysłać ją na Messengerze i powiedzieć mi w tej głosówce a propos zespołu Lady Punk, ponieważ zespół, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, w ubiegłym roku także pojawił się na trasie męskiego grania w takim specjalnym projekcie. No i Państwa zadaniem będzie mi powiedzieć, na czym polegała wyjątkowość tego właśnie projektu, w ramach którego zespół Lady Punk w ubiegłym roku na męskim graniu z koncertami się pojawiał.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Także czekam na głosówki w tej sprawie na naszym Messengerze. Do wzięcia podwójne zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu już na ten weekend. Teraz 14 minut po 14. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik z tej strony. Pozwolą Państwo, że jeszcze raz powzdycham nad tym ubiegłotygodniowym koncertem zespołu Suede Progress. Aż było pięknie. Emotionally Unavailable i Suede już teraz w Esterok.

0: To był zespół R.E.M. i Man on the Moon w Esterok, a do wzięcia jest podwójne zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu, to już na ten najbliższy weekend. Ja jeszcze nawiązałem w pytaniu konkursowym do trasy męskiego grania w ubiegłym roku, ponieważ tam na paru koncertach pojawił się zespół Lady Punk w ramach takiego specjalnego projektu i pytałem, na czym polegała wyjątkowość tego projektu. No i z tym pytaniem ktoś chyba chciałby się zmierzyć. Dzień dobry.
1: Cześć, tu Wojtek z Wrocławia. W zeszłym roku na męskim graniu Lady Punk grał w ramach projektu Lady Punk gra pierwszą płytę i grał piosenki ze swojej pierwszej płyty Lady Punk z 83 roku.
0: I to jest jak najbardziej dobre pytanie. Jeden z tych kawałków z tej pierwszej płyty Lady Punk pojawił się w tej godzinie. Wciąż bardziej obcy, z wokalem Borysewicza oczywiście. No, repertuar Lady Punk także i w tym roku pojawia się na koncertach męskiego grania, oczywiście w interpretacji męskiego grania orkiestry. A pan Wojtek wybierze się w piątek i sobotę do Wrocławia na męskie granie. Podwójny bilet wędruje do pana. Dobrej zabawy życzę. Środowe popołudnie, to jest SK Rock, Linkin Park za chwilę na naszej antenie, teraz gramy akurat.

0: gdzieś mi mignął w telewizji ten film ostatnio. Film, na potrzeby którego zespół Linkin Park nagrał ten oto utwór. Transformers, Zemsta Upadłych, oczywiście o tym mowa. New Divide to z kolei tytuł kawałka, który przed chwilą pojawił się w ST Rock. To był 2009 rok, 17 lat temu te dźwięki powstały na potrzeby tej właśnie filmowej produkcji. Linkin Park już za nami w ST Rock, 26 minut do 15 nam pozostaje. Aerosmith z Youngbloodem jeszcze w tej godzinie na pewno.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z ST Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj ST Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

Aerosmith w Estrock w towarzystwie Youngblooda, który za tydzień dokładnie skończy 29 lat. No tak, koleś jeszcze 30 nie ma, a już dorobił się własnego festiwalu Bloodfest, jak pewnie niektórzy wiedzą. Tegoroczna edycja, przypomnę, odbyła się w Pradze. No i jak on w takim tempie będzie rozwijał swoją karierę, no to można się tylko domyślać jego statusu w świecie muzyki za na przykład 10 lat. I ja się nie dziwię, dlaczego już teraz Aerosmith tak bardzo chcieli z nim nagrywać i nagrali epkę w ubiegłym roku. My Only Angel to jeden z utworów z tej właśnie wspólnej epki Aerosmith i Youngblooda. No to teraz troszeczkę zmienimy klimat, bo jest przed nami Supermassive Black Hole.

0: To był zespół The Rasmus, który na początku przyszłego roku aż 4 koncerty zagra w Polsce, w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie. To na przełomie stycznia i lutego już 2027 roku, więc niezła traska Finów po Polsce się zapowiada. And the Shadows na finał tej godziny i naszego środowego spotkania w SC Rock. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, za chwilę 15, za chwilę raport, a już potem Dawid i kolumna Zygmunta. Dobrego popołudnia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
7: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
8: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
7: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
8: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: Reklama. To jest SK-Rock.
10: Pożar hali w Skorzowie opanowany, na miejscu wciąż pracują strażacy. Łódź w centrum uwagi, słupki na Piotrkowskiej miały zatrzymać karetkę. W raporcie apel do turystów chodzi o kopce z kamieni układane w Tatrach.
8: SK-Rock. Raport.
10: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Strażacy wciąż w akcji, a okoliczni mieszkańcy dostali alerty RCB. Służbom udało się opanować pożar hali produkcyjnej w Skorzewie w Pomorskiem. To oznacza, że ogień się już nie rozprzestrzenia, ale nadal z płomieniami walczy kilkudziesięciu ratowników.
11: Na miejscu działania gaśnicze prowadzi obecnie 16 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie związane z podtruciem gazami pożarowymi i została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
10: Relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. W hali, która stanęła w ogniu, produkowane były tworzywa sztuczne. Dlatego do akcji gaśniczej ściągnięto specjalistyczną grupę chemiczno-ekologiczną, zespół dronowy i zespół operacyjny z Komendy Wojewódzkiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców w powiatach kościerskim i kartuskim alert o treści: duże zadymienie, zamknij okna, jeżeli możesz, zostań w domu i nie zbliżaj się do miejsca akcji. Policjanci na miejscu przesłuchują już świadków i ustalają wstępne przyczyny pożaru.
8: To jest raport.
10: Za pół godziny w Lublinie rozpocznie się spotkanie Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim. Premier i prezydent mają podsumować wizytę ukraińskiego przywódcy w USA i rozmowy z Donaldem Trumpem. A przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemu Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Zełenskiego z Trumpem. Prezydent Ukrainy rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Słupki na reprezentacyjnej ulicy Łodzi miały zatrzymać karetkę pogotowia na sygnale. Tak wynika z nagrania, które pojawiło się w sieci. Film pokazuje, że system bezpieczeństwa na Piotrkowskiej nie zadziałał i nie przepuścił uprzywilejowanego pojazdu. Władze miasta odpowiadają, że montowane urządzenia wciąż są w fazie testów, a szczegóły zna Grzegorz Mnich.
12: Zdaniem Jarosława Kostrzewy ze Stowarzyszenia Zmotoryzowani Łodzianie, karetka na sygnale stała zablokowana kilka minut.
13: Niestety nie wiemy, czy karetka jechała z chorym, czy do chorego, czy ratując życie. Widzimy, że karetka stoi. Słupki nie wywołały systemu SOS, czyli nie zostały opuszczone.
12: To tłum ludzi nie przepuścił karetki. Słupki podczas urodzin Łodzi działały prawidłowo, odpowiada Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
14: Słupki ruchome były opuszczone i to nie one utrudniły przejazd pogotowia ratunkowego.
12: W ostatnim czasie dochodziło już do uszkodzenia i przewrócenia słupków, które miały być zabezpieczeniem również na wypadek ataku terrorystycznego.
10: Dodaje dodajmy, że system kosztował miasto 6 milionów złotych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Na koniec apel Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chodzi o kopce z kamieni układane przez turystów w Tatrach. Dla przyrodników to ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, mchy i porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi Tomasz Zając z TPN.
3: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
10: Kopczyki zazwyczaj są układane przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie sprawdzają te miejsca i burzą kopce.
7: Pogoda.
10: Dziś pogodnie, bez opadów w południowej części kraju, natomiast na północy większe zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Od jutra możemy się spodziewać ponad 30 stopni.
7: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, środowa kolumna w składzie Kruszyńska raportuje.
10: Dzień dobry.
15: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i mam antyperspirant. Upały wracają, jak mówiła Ania, a państwo wyczuwają, gdy w tym programie jest coś nie tak. No to pachy odświeżamy i wsiadamy z wami do samochodów, autobusów, tramwajów. Gorąco pozdrawiamy i zaczynamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: wiesz, co chcesz.
1: A wy możecie wziąć ode mnie bilety na poznańską rockowiznę. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jakiego artystę najchętniej zobaczylibyście na poznańskiej rockowiźnie. Za krótką, fajną, rock'n'rollową głosówkę oddam karnety. Tylko bardzo, bardzo proszę o głosówki zgodne z line-upem. No bo czasami zdarzają się na przykład takie życzenia.
2: Chyba tylko i wyłącznie Ozzy Osbourne.
1: Ozzy w tym terminie nie może. Ma randkę z Freddym. I uprzedzam kolejną wiadomość. Stonesów w Poznaniu też nie będzie.
3: Kocham
1: Stonesów, to ja mogę panu w radiu zagrać.
3: Kocham

0: Dobry, panie redaktorze. Wczoraj wróciłem z pańskich rodzinnych stron i ja chyba, ja nie wiem, z kim ja tańczę, bo tak. Miałem nocleg w pokoju gościnne Zygmuntówka. Mieszkałem przy ulicy Zygmuntowskiej. Kurde, naprawdę, panie redaktorze, może ja powinienem, nie wiem, można władco, chrabę się do pana zwracać, nie wiem. Panie redaktorze, wszystkiego dobrego, życzę, kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie już z mazowieckiej ziemi.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Blink-182 w Radiu SK Rock. Utwór o tym, żeby się cieszyć małymi rzeczami, a może to być zapach świeżo zmielonej kawy, albo kropla rosy na zmęczonej stopie, albo uśmiech ukochanej osoby, to są dla nas piękne małe rzeczy. Bo w przypadku ministra Rasia byłaby to na przykład mikrokawalerka. Cieszmy się z małych rzeczy, a o tych poważnych rzeczach będzie mówiła Ania. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
3: Naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Znana piosenkarka z zarzutem Dorota R. ma odpowiedzieć za złamanie ustawy Prawo farmaceutyczne. Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych produktom, których takich wymogów nie spełniają.
9: Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia, złożyła wnioski o przeprowadzenie dowodów dodatkowych w tej sprawie. Jeśli chodzi o zagrożenie karą, to czyn z artykułu 130 ustawy Prawo farmaceutyczne zagrożony jest tylko karą grzywny.
8: Mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dorota R. w internecie opowiada, że suplementy przez nią sygnowane mogą wspierać leczenie choroby Hashimoto.
7: To jest raport.
8: I jeszcze kosmiczna kolizja. W powierzchni Księżyca uderzy górny stopień rakiety Falcon 9, która w ubiegłym roku wyniosła w kosmos dwa lądowniki księżycowe. Naukowcy przewidują, że w zderzeniu będzie towarzyszył krótki błysk światła oraz wyrzut pyłu. Powstanie także nowy krater. A do tematu wrócimy o 16:00.
7: SK Rock Sport.
8: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lech Poznań i Górnik Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejusz, który wygrał na wyjeździe z Ochus 4-1. Wiemy, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i na 100% skoncentrujemy się na rewanżu. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Trener Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół...
10: Spróbować wszystko. Na razie nie mamy już co stracić. Mi potrzebujemy strzelić bramkę.
8: Początek meczu Górnika o 20:00, godzinę wcześniej na boisku wybiegną piłkarze Lecha Poznań. Mark Kukureja dotrzymał słowa, wytatuował sobie twarz selekcjonera Luisa de la Fuente. Tym samym wywiązał się z obietnicy. Przed mundialem mówił, że zdecyduje się na taki krok, jeśli Hiszpanie zatriumfują. 19 lipca Kukureja cieszył się wraz z kolegami z tytułu piłkarskiego mistrza świata. W finale Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 po dogrywce.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Def Leppard w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To zespół, który ma swoje lata, ale cały czas jest w nich ten żar. A żar też będzie lał się z nieba i będzie coraz cieplej. I wspominałem Państwu, że wziąłem ze sobą dezodorant, a Państwo mi przypomnieli o czymś takim jak francuski prysznic. Może ja wytłumaczę, o co chodzi na przykładzie mojego kolegi Marka. Który po WF-ie, spocony i śmierdzący, zamiast wziąć prysznic, używał dezodorantu w celu zamaskowania swojego smrodu. Wywoływał tym samym efekt przeciwny do zamierzonego. No, coś obrzydliwego. Francuski prysznic.
1: A co to za gówno?
0: To nie gówno, to Marek.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: whisky w słoiku, a szykuję też dla was whisky z dżemem i będzie to takie muzyczne nawiązanie do tego, co jutro. Bo jutro rocznica śmierci Ryśka Riddla i będziemy go wspominać i w wyjątkowy sposób będzie to pewnie robił Jaro przed południem w kultowych historiach. A dzisiaj radarze wspomnienie innych artystów, takich młodych artystów, artystów, których kostucha dzisiaj zabrała do siebie. Zginął Glenn Hansard, laureat Oscara, autor przepięknej kompozycji Falling Slowly, a odszedł też Kawiński. Jego utwór Night Call we wykonaniu Inhale gramy wam często na naszej antenie. I te dźwięki wybrzmią dzisiaj na naszej antenie w programie Radar po kolumnie. A w kolumnie za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Morawiecki na czele, nowy klub Rozwój Plus już zarejestrowany. Przełom dzięki genealogii genetycznej. Po 15 latach złapali zabójcę. Górny człon Falcona 9 uderzy w księżyc. Kolizja będzie widoczna z Ziemi.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie z Kancelarii Sejmu. Tyle klub PiSu straci na rozłamie. Nowy klub Mateusza Morawieckiego został już zarejestrowany. Od jutra tak zwani rozłamowcy będą występowali pod szyldem Rozwoju Plus. Pieniądze to tylko jedna z kwestii technicznych po politycznym rozwodzie w największej partii opozycyjnej. A szczegóły zna Michał Rawa.
3: Od czwartku posłowie Rozwoju Plus będą reprezentować już nowy klub, ale takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone dopiero po wakacjach.
4: Zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać.
3: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus podkreśla, że takich spraw jak podział miejsc w Sejmie nie chcą robić w kontrze do PiSu.
5: Raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
3: Już najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw.
1: Analizowali DNA, budowali drzewo genealogiczne liczące 10 tysięcy osób i cofnęli się o 6 pokoleń. W ten sposób po raz pierwszy w historii polskiej kryminologii genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. To właśnie ta metoda pozwoliła śledczym wytypować Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 15 lat temu 13-letniej Izy z Gdyni. To było jak wielka układanka, zajęło nam to 2 lata, mówi Marta Sobota, która pracowała przy tym sprawie.
6: I nie szukamy sprawcy, tylko szukamy jego dalekich kuzynów. I tak było też w tym przypadku, że analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
1: Ostatecznie dzięki tej metodzie z 10 tysięcy osób udało się wyselekcjonować 3 mężczyzn.
6: 3 mężczyzn, które odpowiadali kryteriom pod kątem genealogicznym, rodzinnym. I tutaj potrzebne było wsparcie śledczych, ponieważ tu się kończy rola genealogii genetycznej. My nie mówimy, to jest sprawca. Mówimy, to jest bardzo silny trop.
1: Michał S. przyznał się do morderstwa, odmówił jednak składania dalszych wyjaśnień. Teraz mężczyznę czeka obserwacja psychiatryczna.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kosmiczna kolizja będzie widoczna z Ziemi. W powierzchnię Księżyca uderzy górny stopień rakiety Falcon 9. To ona we wrześniu ubiegłego roku wyniosła w kosmos 2 lądowniki księżycowe. Naukowcy przewidują, że zderzeniu będzie towarzyszył krótki błysk światła oraz wyrzut pyłu i regolitu. Powstanie też nowy krater.
7: Samej rakiety nie będziemy widzieli. Ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
1: Mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Do zderzenia ma dojść 5 sierpnia o godzinie 8:35 czasu polskiego.
8: Pogoda.
9: No wiecie co? No wiecie co? Aniu, bo państwo mi tutaj zwracają uwagę, że jak jest Michał Poklękowski w raportach, to ja go szturcham i ja go zaczepiam, już prowokuję, drapię, a jak jest Ania, to nic. Odpowiadam. Nie robię tego, bo Ania jest po prostu dobrą osobą.
1: A Michał nie?
9: Pogodnie cię witam, Aniu, a dziś pogodnie.
1: Witam również. A najcieplej na południu i zachodzie, tam 29
9: pięknie.
1: Stopni. Chłodniej w rejonie północno-wschodnim, maksymalnie 21, ale od jutra upał. I tu są ostrzeżenia IMGW 1, 2 i 3 stopnia w 15 województwach. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. Ostrzeżenia 1 stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. Tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 34 stopnie, a ostrzeżenia 3 stopnia wydano dla znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, a także zachodniego krańca województwa wielkopolskiego. Tam jutro 36 stopni, a w piątek 34.
9: A jutro i w piątek to ja mam Ania z tobą, czy z Michałem Poklękowskim?
1: Jutro ze mną.
9: Jutro z tobą.
1: A w piątek z Michałem.
9: A. Znów będę czuł, jak się poci.
0: kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Zapraszam też na naszą stronę internetową. Tam ciekawe informacje, między innymi dla fanów Queen, bo w tym tygodniu minęła okrągła 40. rocznica szczególnego koncertu, który odbył się w Budapeszcie. I ten koncert będzie można zobaczyć na dużym ekranie. Czekamy tylko na potwierdzenie polskich seansów. Zerknijcie na skrok.pl. A w radiu gra królowa. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Pani Kasiu, to ja! Zygmunt!
1: Z tej strony. I gdyby ktoś z Państwa chciał do mnie zadzwonić, to proszę się odważyć. 691-613-613 to numer do studia i można mówić szczerze, a ja te najgrubsze momenty sobie po prostu później najwyżej wypikam. A można mi też wysłać głosówkę na Messengerze naszym radiowym, a na Messengerze już są ze mną m.in. Ania, która pozdrawia z Poznania i czeka na poznańską rokowiznę, a jest też Michał z Trójmiasta, a my w Trójmieście na rokowiźnie będziemy w przyszłym tygodniu, także do zobaczenia. A o tej porze we Wrocławiu jest z nami Alina i jeszcze meldunki z Warszawy od Basi, Karola i Roberta. Słuchamy się w korkach na stołecznych ulicach. O! To my zagramy dla was kawałek z ulicami w nazwie. To nowy kawałek YouTube.

0: Halo, dzień dobry. Cześć Dawidzie. Czyli reasumując, jak nie ma Michała, to macie święto Ani, bo Ani ty jego nie szturchasz, Ani on ciebie nie szturchasz.
1: Panie redaktorze, pan nie zaczepia Ani, bo się boi, że w łeb oberwie. A ja współczuję teraz w piątek w tobie, jak Michał wróci. Też oberwiesz.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.

0: Pearl Jam w Radiu SK Rock. Pearl Jam z Ameryki, z kraju, gdzie Donald Trump chwilę temu zasnął na pogrzebie. Ale może wróćmy do Polski, a tu w PiSie nikt nie śpi, zresztą trudno się śpi po rozwodzie. I jeszcze sprawdźmy, co w Szpitalu Południowym i najlepszy żart autorstwa Piotra Bogdana, jaki ostatnio słyszałem. Cytuję: policja na wniosek prokuratury weszła jednocześnie do 4 warszawskich szpitali, we wszystkich zatrzymano Dawida Kacprzyka. To mogło się wydarzyć. A to się wydarzyło naprawdę, o tym powie Ania, za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mieszkańcy miast i miejscowości we włoskim regionie Marche, w obawie przed powtórzeniem się gradobicia, zabezpieczają aktualnie swoje samochody, kładąc na nich kołdry, koce, szmaty, kurtki, swetry, poduszki, kartony, deski.
3: Sam bym się na maskę rzucił, dzieci bym tam położył, żonę bym położył.
4: Chciałam powiedzieć, że mam dobre wiadomości.
3: Nie grozi nam dzisiaj grad.
4: Nie będzie grał dzisiaj.
3: Dzieci moje kochane, dzisiaj macie wolne, nie musicie leżeć na samochodzie i osłaniać.
4: Pytałeś mnie o Van Damme. Ja mam wrażenie, że to nie kobiety wzdychały do Van Damme, tylko faceci chcieli być jak Van Damme.
3: Michał, czy wzdychałeś do Van Damme?
2: Jak robiłem szpagat, to wzdychałem, ale to jakby to tak, z innego powodu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Zbadanie stosowania tymczasowych aresztów czy regularne spotkania z mieszkańcami regionów. Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiada zmiany w funkcjonowaniu urzędu. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła przed Sejmem ślubowanie i oficjalnie objęła urząd RPO. Zastąpiła na stanowisku profesora Marcina Wiącka. Jego 5-letnia kadencja dobiegła właśnie końca. Polska 2050 przedstawi poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Mają one zabezpieczyć interesy mieszkańców oraz samorządów, przekazała dziś minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: To jest raport.
6: Do Polski wracają afrykańskie upały. Już jutro w większości kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Nie zapominajmy o odpowiednim nawodnieniu, apeluje dr Tadeusz Zębik, kardiolog ze Śląska.
7: Najważniejszym kationem, który reguluje pracę serca, jest potas. I my ogromne ilości tego potasu tracimy z potem i to może spowodować zaburzenia rytmu, czy nasilić te zaburzenia rytmu. Nie dopajamy się herbatą, tylko płynami wieloelektrolitowymi. Najprostszą metodą jest taka, że do każdej szklanki wody wrzucamy szczyptę soli.
6: Wraz z nadejściem upałów pod koniec tygodnia nad Polskę nadciągną też niebezpieczne nawałnice.
5: SK Rock Sport.
6: A na początek Chiny i Liga Narodów Siatkarzy. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0, a to oznacza, że może być półfinałowym rywalem Polski. Jest jeden warunek. Biało-czerwoni muszą jutro wygrać z Ukrainą. Początek meczu o 13:30 polskiego czasu. Wcześniej Włochy zmierzą się z USA. Dodajmy, że biało-czerwoni 6 razy stanęli na podium Ligi Narodów. Wywalczyli 2 złote, srebrny oraz 3 brązowe medale. Jutro rewanżowe mecze w Lidze Konferencji. Na Malcie Raków Częstochowa będzie bronił dwubramkowej zaliczki z pierwszego meczu, a GKS Katowice postara się odrobić straty. Tydzień temu zespół spod Jasnej Góry pokonał u siebie Valletę 3-1 i na Malcie wystarczy mu nawet porażka różnicą jednego gola, by zameldować się w trzeciej, przedostatniej rundzie eliminacji. W trudniejszej sytuacji od Rakowa jest GKS Katowice, który na Słowacji przegrał z Żiliną 1-2. Dodajmy, że był to pierwszy pucharowy występ katowiczan od 23 lat.

0: Foo Fighters w programie Kolumna Zygmunta w Estrock. To kawałek, którego na Narodowym nie zagrali, dlatego my gramy, żeby się nie zmarnowało. No a wczoraj z tego, co widzę, Judasi chyba zagrali większość z tego, co państwo chcieli. Bardzo dziękuję naszemu słuchaczowi Grzesiowi, który mi wysyłał nagrania z wczorajszego koncertu Judas Priest w Warszawie i to było podobno przepiękne, mocne show, które mamy nadzieję jeszcze się w naszym kraju powtórzy. Dziękujemy Judas Priest i może kilka słów od Judas Priest dla państwa, Mr. Rob Halford.
1: I love you, keep strong, keep safe, keep metal.
0: I mamy nadzieję do zobaczenia wkrótce.
1: Oh yeah!
2: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty,
3: klasyka rocka,
2: polski rock, kawałki, które dobrze rokują.
3: Kawałki, które dobrze rokują.
2: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
3: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
2: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Happy Set tuż przed 17 w Radiu SK Rock, a w sobotę na dużej scenie Poland Rock Festiwalu, a ta impreza startuje już jutro. I jutro na scenie Dropkick Murphys, Godsmack i Mysłowic, choć bramy Poland Rocka już otwarte i ludzie już biesiadują, a niektórzy z Państwa pewnie tam zmierzają, więc jeśli ktoś zmierza w tamtym kierunku, to można dać sygnał do Messengera albo do telefonu. A u nas już za chwilę sygnał do raportu.
1: Autopromocja. Melina SK Rock.
2: Co miałem zrobić o 6 rano, jako oficer rozrywkowy?
3: Gimnastykę?
2: Trochę później była gimnastka i byli od gimnastyki.
3: Radio ogłosić coś?
2: Nie, nigdy nie zgadniesz. Mnie to też nie przyszło do głowy, kiedy wsiadałem na pokład. Miałem otworzyć drzwi do kaplicy.
3: Naprawdę?
2: Bo na statku jest kaplica, tylko ja nigdy nie wiedziałem, że to są obowiązki oficera rozrywkowego.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: W Lublinie spotkanie Tuska z Zełenskim, tematem wizyta w Waszyngtonie. Śledczy szykują eksperyment procesowy, chodzi o dramat w akwaparku w Łodzi. Rozpoczął się remont żwirki i wigury, utrudnienia na trasie dojazdowej do lotniska.
2: Eski Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Głównym tematem ustalenia z wizyty w Waszyngtonie. W Lublinie zorganizowano spotkanie Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy wiadomo, co ma być omówione?
3: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania.
1: Które, dodajmy, odbywa się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim bez udziału mediów. Jest to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów.
2: To jest raport.
1: Pomoże ustalić, czy ratownicy i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły zauważyć tonącego siedmiolatka. Śledczy szykują taki eksperyment procesowy po dramatycznych wydarzeniach w łódzkim akwaparku.
4: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Tłumaczył Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a następnie przez 6 minut pozostawał całkowicie pod wodą. Dopiero wtedy zauważył go mężczyzna przebywający na kąpielisku i powiadomił ratowników. Siedmiolatek nadal przebywa w szpitalu w stanie skrajnie ciężkim. Duże utrudnienia dla podróżujących z Warszawy. Rozpoczął się remont nawierzchni jezdni żwirki i wigury od ronda Szala w kierunku dojazdu do lotniska Chopina. Kierowcy muszą się liczyć z czasowymi zwężeniami jezdni i wyłączeniami poszczególnych pasów ruchu. Dojazd do terminali będzie możliwy przez cały czas trwania prac, jednak największych korków należy spodziewać się na początku sierpnia.
5: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
1: Mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych, a cały remont ma potrwać około 3 tygodni.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Od słoika z lemoniadą po domowe ciasta. Latem dziecięce stoiska z owocami czy domowymi wypiekami można spotkać na wielu piknikach i lokalnych wydarzeniach. Przy takiej sprzedaży liczy się przede wszystkim higiena i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności.
6: Taka działalność nie podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie przepisów prawa żywnościowego, czyli przekładając to na ludzki, Państwowa Inspekcja Sanitarna nie kontroluje, ani nie wymaga zezwoleń na tego typu działalność. A druga zasada taka, że skoro nie ma kontroli, nie ma nadzoru, no to sprzedający powinni zachować wszelkie zasady higieny szeroko pojętej.
1: Mówił Zbigniew Zawadzki z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. W większości przypadków takiej okazjonalnej sprzedaży nie trzeba wcześniej zgłaszać służbom.
0: Pogoda.
1: A na początek ostrzeżenia IMGW przed upałami 1, 2 i 3 stopnia w 15 województwach. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątku. Ostrzeżenia 1 stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. Tam na termometrach zobaczymy 34 stopnie. Ostrzeżenia 3 stopnia wydano dla znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, a także zachodniego krańca województwa wielkopolskiego. Tam jutro 36 stopni, a w piątek 34. A dziś do końca dnia pogodnie, najcieplej na południu i zachodzie, tam 29 stopni, a chłodniej w rejonie północno-wschodnim, maksymalnie 21 kresek.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i tę godzinę zaczniemy grunge'owo, a później m.in. głos Ryśka na naszej antenie. Jutro rocznica jego śmierci, a po Ryśku zajrzymy do kopalni, a w tej godzinie wręczę też komuś z Państwa bilety na poznańską rokowiznę. Może wręczę temu, a może, jak to mówią w Poznaniu, wręczę tej. Zapraszam. Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie.

0: po takim whisky zaglądamy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce na mapie kolumny, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas przysypane, i nasze wykopalisko tygodnia to, myślę, dobra propozycja przy okazji powracających upałów. To kompozycja z płyty Supernatural, a to był jeden z największych powrotów w historii muzyki. Powrót, który ukazał się tuż przed wakacjami roku 99, i okazało się, że te dźwięki z płyty Supernatural to idealny soundtrack na lato. No pewnie mają Państwo na swoich playlistach jakieś kawałki wakacyjne, bo ja mam na nich sporo Santany. Nie oszukujmy się, w jego gitarze słychać i ciepłe kraje, i taki luz, który działa na bioderka, i taką beztroskę golasów, i to słychać na płycie Supernatural. Słychać w takich utworach jak Smooth, Maria Maria czy Corazon Espinado, no ale ja jednak wykopałem dla Was inny utwór. Utwór może nie tak przebojowy, ale będący takim pięknym cieniem w tym pełnym słońcu. To Put Your Light On. Carlos Santana i Everlast w kopalni odkrywkowej.

Kolumna Zygmunta. Kopalnia odkrywkowa. Najlepsza klasyka rocka.

0: Cześć, pozdrawiam z Poznania, a dokładnie z drogi do domu, gdyż stoję w korku. Jak to na to miasto przystało? Pozdrawiam wszystkich.
1: Zygmuncie kochany, pozdrawiam serdecznie z Wrocławia i pytanko mam, czy będzie szansa na zgarnięcie karnetów na męskie granie we Wrocławiu?
2: Pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
1: Pozdrawiam.
3: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: przepraszam bardzo. Czy tylko ja tu słyszę Bahama, Bahama? A przed nami niezłe Bahamy, upały do nas wracają, halo, halo? Halo?
1: Ogólnie to ciągle nie, tak naprawdę.
0: Przepraszam bardzo, czy pan ma udar? Halo?
1: Taki jest, taki dzień. Taki.
0: Udar słoneczny to są poważne rzeczy. Czapkę zakładać i dużo wody pić, bardzo proszę. Dziękuję za wysłuchanie. Za chwilę wysłuchamy raportu.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
0: naprawdę?
3: Które są często bardzo spokojnymi ludzikami, jak przeklinają, to jasny pierun.
2: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
2: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
2: Autopromocja.
7: Eski Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na razie na 3 miesiące za kratki trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z mężczyzn to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z Federacją Gromda, która organizuje walki na gołe pięści. To oni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę, a do tematu wrócimy o 18:00.
7: To jest raport.
8: Teraz informacja dla turystów w Tatrach. Jutro zamknięty zostanie jeden z odcinków Orlej Perci. Żółty szlak na odcinku Pusta Dolinka, Kozia Przełęcz. Wymieniane będą łańcuchy asekuracyjne w tym trudnym terenie, tłumaczy Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Musimy ten fragment szlaku zamknąć z uwagi na to, że prace te są dość niebezpieczne. To jest wymiana całego ciągu łańcuchów, który jest właśnie od strony Doliny Pustej na Kozią Przełęcz. Mamy nadzieję, że prace potrwają 1 lub 2 dni.
8: To nie koniec remontów. W górach 3 sierpnia rozpoczną się prace na szlaku prowadzącym z Dolinki za Mnichem.
7: Eska Rock Sport.
8: A na początek Liga Mistrzów i kolejny etap walki polskich klubów. Musimy być odważni i pierwsi strzelić gola, mówi trener Górnika przed rewanżowym spotkaniem z Fenerbahce. Tydzień temu było 1-0 dla drużyny ze Stambułu. Na początek dzisiejszego spotkania o 20:00. Godzinę wcześniej Lech Poznań zagra z duńskim Ochus. Tydzień temu było 4-1 dla Kolejorza. Teraz Formuła 1. Dwa kończące sezon wyścigi zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Stanie się tak, jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, zdecydowała Międzynarodowa Federacja Samochodowa. Już wcześniej podjęto decyzję o odwołanym wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, który miał się odbyć 12 kwietnia. Został przeniesiony do Malezji i odbędzie się 4 października. Łącznie pokona ponad 800 kilometrów. Olivia Rusoń z Radzynia Chełmińskiego koło Grudziądza szykuje się do Ironmana, ale na własnej trasie i na własnych zasadach. Bez przerwy, na sen, chce pokonać trasę ze Świnoujścia aż na sam Giewont.
10: Pływania będzie około 5 kilometrów. Przejazd przez Polskę zamknie się w około 800 kilometrach i będzie to kończyło się biegiem około 50 kilometrów. Będzie to wszystko bez przerwy i będzie to cały czas transmitowane na live'ie 24 godziny na dobę.
8: A start 10 sierpnia ze Świnoujścia.
2: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Good Charlotte w Radiu SK Rock. A wcześniej Lady Punk na naszej antenie. Lady Punk, czyli jedna z gwiazd rockowizny. A ja mam dla was karnety na tę imprezę do Poznania. I kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, cześć, Dawid.
0: Cześć.
1: My byśmy bardzo chcieli z Mieszkiem lat 6 i wielkim fanem zespołu Royal Republic karnety na naszą poznańską rockowiznę. A nasza ulubiona piosenka to...
2: Ratatara!
1: Ratatara! Ratatara! Ratatara!

0: sobotę od 7.00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: jest dziewczyna bez zęba na przodzie. No i zespół, którego nie trzeba przedstawiać, ale pan Piotr i tak powie, panie Piotrze.
1: Kul, kul, kul, kul, kul, kul.
0: Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za tę onomatopeję, a państwu bardzo, bardzo dziękuję za obecność. Dziękuję za dzisiaj. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a tam sporo dobrych informacji, między innymi dla fanów Black Sabbath, bo Tony Iommi szykuje dla nas płytę, a będą też zaproszenia na Spidermana. Bądźcie blisko, a ja zmykam. Kłaniam się. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje 59-letni turysta z Polski. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Największy w Polsce i Europie w raporcie tunel aerodynamiczny.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam, a na początek tragiczne doniesienia. W słowackich Tatrach zginął 59-letni Polak. Mężczyzna upadł na szlaku i doznał poważnych urazów głowy, donosi nasz reporter Łukasz Bobek.
2: Do wypadku doszło w Dolinie Mięguszowieckiej na czerwonym szlaku prowadzącym do schroniska Chata pod Rysami. Zaraz po upadku mężczyzna stracił przytomność, a jego funkcje życiowe zaczęły szybko spadać. Natychmiast reanimację podjęli inni wędrowcy, a także pracownicy schroniska, którzy przybyli z przenośnym defibrylatorem. Następnie po przylocie na miejsce reanimację przejęli ratownicy górscy. Mężczyzny jednak mimo wysiłków nie udało się uratować.
0: A to kolejna taka tragedia w Tatrach Wysokich na Słowacji. Kilka dni temu po upadku z wysokości 150 metrów zginął tam 21-letni Polak.
1: To jest raport.
0: Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na razie na 3 miesiące. Za kraty trafi 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z mężczyzn to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z Federacją Gromda, która organizuje walki na gołe pięści. To oni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę. Nagranie z tych wydarzeń obiegło internet. Sprawę śledzi nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz. Co usłyszałeś od obrońców po decyzji o areszcie?
3: Odwołanie jest pewne. Usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
4: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
3: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimento, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
5: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
3: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
6: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
3: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
0: A ten wciąż jest poszukiwany. Jest nowy termin. Planowany od poniedziałku remont na drodze ekspresowej S7 w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Rączki i Waplewo nie rozpoczął się z powodu złych warunków pogodowych. Nowy termin wyznaczono na jutro, informuje Elżbieta Midler z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Jeżeli w tym tygodniu wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu, to powinien również niezwłocznie przystąpić do prac remontowych.
0: A prace mają potrwać ponad 2 tygodnie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Testowano w nim legendarne polskie konstrukcje. Trenowali w nim także skoczkowie narciarscy. Tunel aerodynamiczny w sieci badawczej Łukasiewicz Instytucie Lotnictwa po kilkudziesięciu latach doczekał się gruntownego remontu. Po oficjalnym otwarciu na dniach ruszą jego próby, a jeśli zakończą się pozytywnie, zaraz potem rozpoczną się testy konkretnych rozwiązań lotniczych. Wśród nich będą także drony.
8: Do czego jest w ogóle ten tunel aerodynamiczny?
9: Służy do wsparcia projektowania obiektów poruszających się w powietrzu. W naszej działalności są to najczęściej statki powietrzne, czyli po prostu samoloty, ale mogą być to również samochody, bolidy formuły F1, pociągi.
8: Jakie parametry Państwo sprawdzacie?
9: Siły oporu w przypadku pojazdów naziemnych, czy siły nośne w przypadku obiektów latających. Wizualizacja struktur przepływu wokół obiektu.
8: Czyli jakim sektorom on posłuży? To jest lotnictwo cywilne, wojskowe, być może też bezzałogowce?
9: Lotnictwo załogowe i bezzałogowe, również technologie kosmiczne, a także przemysł obronny.
0: A z Przemysławem Drężkiem z Centrum Technologii Lotniczych rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Pogoda.
0: Dziś do końca dnia pogodnie, tylko na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 29 na zachodzie i południowym zachodzie. Od jutra upał, są ostrzeżenia IMGW 1, 2 i 3 stopnia w 15 województwach. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątku. Ostrzeżenia 3 stopnia wydano dla znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, a także województwa wielkopolskiego. Tam jutro 36 stopni, a w piątku 34.
10: SK Rock. Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze powiemy o ciemnych chmurach, które zbierają się nad Jaredem Leto. Pożegnamy także słynnego francuskiego DJ-a. Ale zanim to wszystko, proponuję poszukać trochę chłody pod mostem. Tym mostem. To papryczki w SC Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest nasz środowy radar.

I tych dźwięków nie zabraknie w tym roku w naszym kraju, bowiem kanadyjska formacja Simple Plan wraca. I to wraca, by świętować 25-lecie istnienia tejże formacji w ramach europejskiej trasy koncertowej Bigger Than You Think Tour. I to wszystko, drodzy Państwo, w Warszawie już 17 października. I na to czekamy, tak jak fani Billego Morrisona, którego świetnie znacie chociażby jako muzyka formacji The Cult czy gitarzysty Billego Idola. Myślę, że jego fani czekają bez wątpienia na nową płytę. I ta się pojawi we wrześniu, ale zanim wrzesień, no to poznaliśmy już małą zapowiedź tej płyty i to z gościnnym udziałem Dextera Hollanda, czyli wokalisty formacji The Offspring. To Never Gonna Change. No i nowe dźwięki od Billego Morrisona.

No i okazuje się, że gitarzysta formacji Black Sabbath nie próżnuje. Wiedzieliśmy, że coś szykuje, ale nie aż tak szybko, bowiem Tony Iommi dzisiaj wrócił ze swoją nową kompozycją, pierwszą od jakichś dwóch dekad. Jednocześnie zapowiedział krążek From the Dark, który 23 października będzie miał swoją premierę. I co ważne, to nie jest tylko gitarowa muzyka i gitarowa płyta. Tam też pojawił się pewien wokalista, pan Jorn Lande, który wziął udział nie tylko w pracy w studiu, ale także przy całym procesie twórczym. I na pewno do tej nowej kompozycji Tonego Iommiego będziemy nawiązywać. Musimy jeszcze lekko się osłuchać, bo dzisiaj, drodzy państwo, dużo w świecie muzyki się dzieje. Dzisiaj świat, przynajmniej dla Jareda Leto, po godzinie 22 czasu polskiego będzie zupełnie innym światem, bowiem BBC Free dzisiaj o 22 zaprezentuje film. Film przerażający, film, który nazywa się Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, gdzie wypowiada się w nim 10 kobiet, 9 po raz pierwszy publicznie. 4 opisują zachowania, które BBC klasyfikuje jako przestępstwa seksualne. Wszystkie relacje dotyczą lat 2002-2016. Ja, drodzy państwo, czytałem te relacje a propos tego, co działo się w Kalifornii z pewną nastolatką, która miała 17 lat. Te telefony do pewnej 16-latki, no to wszystko brzmi źle. Natomiast nikt tutaj nie oferuje żadnych wyroków. Poczekamy na to wszystko, co dziać się będzie dalej. Natomiast to będzie sprawa bardzo mocno rozwojowa, która bez wątpienia zmieni życie Jareda Leto. I zobaczymy, jak to wszystko będzie się toczyć dalej.

0: I to jest kompozycja, która mam wrażenie, że definiuje cały ich ostatni album. Szczególnie te wersy My Bloodline Goes Wild and Free, My Bloodline Will Die With Me. I to jest ten motyw całego albumu, jakim jest przemijanie, śmiertelność oraz to, co po sobie zostawiamy. A dlaczego taki temat? Sam J.J. Julius Sun wspominał, że jak brakuje mu inspiracji, wraca do domu, a jego domem jest Islandia, więc państwo sami chyba rozumiecie. Warto wspomnieć o tym, że ta ostatnia płyta Mixed Emotion to bardzo ciekawy skręt, bo panowie trochę porzucili tego swojego blues rocka na rzecz jednak bardziej nowoczesnych wpływów, natomiast ta płyta jest bardzo przekrojowa. Tam w pewnym momencie nawet pojawiła się islandzka kołysanka w oryginalnym języku. Poruszająca, piękna, cudowna, jak sama Islandia. Do tych tematów jeszcze będziemy wracać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje jak kameleony zmienią kolor z czerwonego, przejdą na żółty.
3: Jaki to tramwaj? Żółty. No ale dokąd? Do połowy wyżej są szyby. Dzisiaj pytamy, do kogo wzdychałeś w młodości, a to dlatego, że w 81 roku książę Karol poślubił Dianę. Ja wzdychałem do Diany, jak wiadomo, Aśka do księcia Karola, czy nie?
4: Błagam cię, proszę cię, do Plastusia z tymi wielkimi uszami chyba oszalałeś.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Natomiast z tego kultowego Montreux przenosimy się do Paryża, gdzie w swoim domu zmarł w wieku 50 lat DJ Kawiński. To jest człowiek, który jest wykonawcą muzyki elektropop, a wspominam dzisiaj o tym, dlatego że jednak był inspiracją dla naprawdę wielu artystów. W końcu zagrał Night Call na igrzyskach w Paryżu, no a teraz niestety go żegnamy. Dzisiaj sięgamy po także kompozycję Night Call, ale w wykonaniu syna pana Bono, czyli formacji Inhaler, która także kilkukrotnie już gościła w naszym kraju. I to będzie niesamowite podanie tej wyjątkowej kompozycji.

0: Nie szybko Maideni wrócą z nowym krążkiem. Mam wrażenie, że jest jakiś taki wewnętrzny konflikt między Bruce'em Dickinsonem a Steve'em Harrisem w kontekście tego, co kto by chciał robić. Bruce Dickinson by chciał nagrywać nowe płyty, Steve Harris chciałby koncertować, no i panowie mają jakiś taki lekki wewnętrzny zgrzyt. Nie po raz pierwszy dochodzi do tego właśnie zgrzytu, natomiast Bruce Dickinson i tak się realizuje. W końcu zapowiedział już swoją nową solową płytę. Wczoraj natomiast powiedział, że w powstawaniu tego nowego albumu wziął udział także jego syn Austin. Podobno stworzył kompozycję, która jest kluczową na tej solowej płycie Bruce'a Dickinsona. Do tego tematu będziemy na pewno jeszcze wracać w radarze.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w Esce Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. Eskaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pożegnamy kolejnego muzyka. Powiemy także o wyjątkowej wizualnej retrospekcji od basisty Pearl Jam, a do tego wyślę was jeszcze dzisiaj do Heliosa na nowego Spidermana. No ale zanim to wszystko, czas zerknąć na to, co znajdziemy tam na dole. Wy wiecie gdzie. No.

Był taki moment, że nawet Kazik Staszewski porwał się na wykonanie tego coveru. I to w oryginalnym węgierskim języku. Chodzi oczywiście o Dziewczynę o perłowych włosach z płyty Mój Wydawca. To był 94 rok. Omega natomiast wykonywała tę kompozycję w 69 roku, lata wcześniej. Natomiast no ona, ta kompozycja, robiła wrażenie i robi po dziś dzień. Tak jak robiła i robi ta... To, co robił tak naprawdę pan Glenn Hazard, którego dzisiaj niestety żegnamy. Wybitnego irlandzkiego muzyka, wokalistę, kompozytora, aktora, który był liderem rockowego zespołu The Frames, był połową duetu The Swell Season, ale także laureatem Oscara. I tutaj na chwilę bym się zatrzymał w kontekście pana Glenna Hazarda, bo to on stworzył ścieżkę dźwiękową do irlandzkiego filmu Once z 2007 roku, w którym swoją drogą zdobył Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną podczas 80. tej ceremonii rozdania Oscarów. Dzisiaj żegnamy tego wybitnego muzyka. To Falling Slowly i Glenn Hazard.

No to tupanie nóżką dzisiaj już odhaczone. To The White Stripes, Jack White, Seven Nation Army, Westerok. No i zbroi się ta grunge'owa armia Matta Camerona, czyli do niedawna jeszcze perkusisty formacji Pearl Jam, który po 27 latach opuścił ten zespół, wrócił do Soundgarden, bo tam się będzie działo. No i Matt Cameron dzisiaj zabrał głos, mówiąc, że Soundgarden rozpoczyna obecnie miksowanie swojego ostatniego albumu. Na tym albumie ma pojawić się 8 kompozycji. Jak powiedział Matt, to wszystko, co zostało z wokalu. Oczywiście z wokalu Chrisa Cornella. No i my uzbrajamy się tak naprawdę w cierpliwość. To będzie 8 kompozycji, które, jestem przekonany, zmieni oblicze i postrzeganie tego zespołu na zawsze. Podobno ma tak nie być. Pamiętam, że kilka lat temu panowie zdradzali, że Matt Cameron mówił i zdradzał, że Chris Cornell podobno brzmi jak Adele na nowej płycie. Nie wiem, czy na całej, czy tylko w jednej kompozycji, ale do tego tematu jeszcze będziemy wracać.

0: A jeśli nie tylko siebie lubicie, ale także lubicie Spidermana, to idealnie się składa, bo mam dla was podwójne zaproszenia do dowolnego kina Helios. Spider-Man, całkiem nowy dzień. Ten film wchodzi na ekrany kin już ostatniego dnia lipca i do 13 sierpnia będzie można się na niego wybrać. Mam dla was podwójne zaproszenia i dlatego czekam na wasze wiadomości na prywatnym Facebooku Eski Rock, a właściwie nawet w prywatnych wiadomościach, właśnie tam.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
7: Kawałki mojego życia.
9: Kawałki mojego życia.
7: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
10: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
11: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
14: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
15: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
7: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esce Rock.
16: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
17: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Reklama.

to nowe dźwięki od pana Mansona, które co po niektórym kojarzą się z latami 90. I my przy latach 90. za sprawą basisty Pearl Jam pozostaniemy, ponieważ dzisiaj Jeff Ament zapowiedział wyjątkowy album fotograficzny, który nazywać się będzie Scenes Forever i który pojawi się 25 września. Sam Ament mówi, że 90% z ponad 250 czarno-białych fotografii nigdy wcześniej nie było publikowanych. Mówi, że oferuje rzadki i osobisty wgląd w początki Pearl Jam w latach 90. Myślę, że to jest zdecydowanie unikatowy element. Sam mówi, że to głęboko osobisty, wizualny dziennik kreatywności, przyjaźni i życia w trasie. Myślę, że fani Pearl Jam już nie mogą się doczekać i przybierają nóżkami tylko na myśl o tym, że będzie można kartkować ten wyjątkowy album ze zdjęciami. Polecam bardzo serdecznie, do tego tematu jeszcze będziemy nawiązywać, tak jak nawiązujemy do zespołu Pearl Jam, który już pod koniec września będzie prezentować swojego nowego bębniarza. To Wishlist.

0: No i o tej kompozycji panowie z Judas Priest wczoraj na Torwarze zapomnieli. Zagrali oczywiście wspaniale 17 kompozycji, zaczęło się od War Pigs, a później to już poleciało nie z taśmy. Oczywiście piękne kompozycje jak Stealer, jak Turbo Lover, jak Painkiller, jeszcze przed bisami. Ten piękny motocykl, który cały czas był na scenie, też robił wrażenie. Zresztą sami panowie pochwalili się, że 6 tysięcy osób się pojawiło wczoraj na Torwarze. Piękny to koncert był, no, nie zapomnę go nigdy i do niego na pewno jeszcze będziemy nawiązywać w radarze. No w końcu jest co wspominać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki.
3: Naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy najnowszą, świeżą krew jak co środę. Posłuchamy też, jakie plany ma Waiting Temptation. Pojawią się też pierwsze przecieki a propos nowego solowego krążka gitarzysty Rage Against the Machine. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy tego mrocznego monologu wewnętrznego od pana Jamesa Hetfielda. To Sad But True, to Metallica. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego środowego radaru.

0: A propos tego wieku, przyznam szczerze, że tak młodych reprezentantów świeżej krwi to jeszcze nie było nigdy. Chodzi o formację Sad Smiles. Średnia wieku kapeli to 19 lat, drodzy państwo. A tę ekipę wypatrzył podobno nawet John Porter. To nastolatkowie, którzy są bardzo zdolni. Nie powiem, kto na czym gra, bo pomiędzy kompozycjami potrafią się nawet zamieniać tymi właśnie instrumentami. Zdolni i teraz już w świeżej krwi będą tę swoją zdolność pokazywać.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w SC Rock. Wojtek Góralski po tej stronie, a ze mną i z państwem dzisiaj zespół Sad Smiles, czyli po kolei.
3: Cześć, tu Patty.
4: Cześć, tu Filip.
5: Cześć, tu Szymon.
6: I cześć, tu Tymon.
2: Cześć, tu Wojtek, ze mną i z państwem zespół prosto z Warszawy, chociaż trochę z Tarnowa. O tym też sobie zaraz chwilę porozmawiam. Zespół Sad Smiles, który możecie już kojarzyć z anteny SC Rock, ale jak to się śmiejemy poza anteną, zespół młodziutki, średnia wiekowa całego zespołu 19 lat i 20 lat stażu na scenie, mam wrażenie, bo trochę się wokół was dzieje. Opowiedzcie trochę o sobie naszym słuchaczom. Kim jesteście? Co gracie? Czy jest jakaś szufladka, w którą już was wepchali, czy jeszcze się przed tym bronicie?
5: Jesteśmy zespołem, który powstał, kiedy mieliśmy po 12 lat w szkolnej toalecie.
2: Potem dobre miejsce.
5: Jest to idealne miejsce na założenie rockowego zespołu.
2: Dobra akustyka.
5: Wspaniała, piękny pogłos. Wszystko
2: puszczana woda w tle.
5: No, kafelki. Oczywiście. Kafelki, te kafelki, jest ta woda w ogóle. To idealne miejsce, żeby założyć zespół. Założyliśmy ten zespół, myśląc, że nie przetrwa on 3 dni. Jakimś cudem jesteśmy tutaj dzisiaj dalej. Na pewno nie sądziliśmy, że zagramy 200 koncertów i to się wszystko w ogóle wydarzy, co się wydarzyło. Jesteśmy takim zespołem, który ma taką ideę, że chcemy popularyzować wśród ludzi w naszym wieku i też ich rodziców muzykę gitarową wszelką, po prostu muzykę żywą, która ma żywe instrumenty, która ma teksty o czymś. I taki mamy na siebie pomysł i będziemy go konsekwentnie realizować, tak jak go realizujemy do dziś i może to trwać latami.
2: Sad Smiles, na pewno już o to was wielokrotnie pytano, więc zadam to sztampowe pytanie. To takie odniesienie do tego, że jesteśmy Polakami i zawsze ten nasz wyraz twarzy jest właśnie taki, że nawet jak się uśmiechamy, to na smutno.
5: Tak.
4: Tak, ja zawsze mi się właśnie bardzo podobał uśmiech pana Krzysztofa Sługowskiego, bo nawet jak się uśmiecha, to ma usta w dół. Więc możemy powiedzieć na potrzeby dzisiejszego wywiadu, że to była nasza inspiracja.
5: Tak, skąd plazma.
2: W swojej historii macie sporo fajnych już doświadczeń jako zespół supportujący inne zespoły mniej lub bardziej znane i macie chyba też niesamowitą historię teraz z Johnem Porterem, bo nie każdy ma okazję z taką legendą rocka nagrać wspólny kawałek.
5: Tak, to prawda, to była wspaniała historia, która w ogóle wzięła się znikąd. Zagraliśmy z Me and That Man koncert w Cavatina Hall, potem zagraliśmy przed Johnem w Stodole, nasza relacja jakoś tak się cały czas budowała i rozkwitała.
4: Tak, ja tu w ogóle jeszcze wtrącę, bo ten pomysł wpadł z tego, że właśnie pan Porter powiedział u was w podcaście z panem Mellerem, że chciał z nami współpracować i w ogóle stąd przyszła nam ta myśl, bo on dostał pytanie właśnie z kim, jakim młodym zespołem by chciał współpracować.
2: Okej, bez rozmów wcześniej z wami.
5: Tak. Po prostu oglądaliśmy ten wywiad. Tak.
2: Ale to wow, to musi być super uczucie.
5: Tak, prędko zadzwoniliśmy do Johna, żeby się spotkać, tak się jeszcze z nim spotkaliśmy parę razy. No i w końcu wyszedł temat wspólnego numeru, znaleźliśmy jakiś wspólny pomysł na to. Okazało się, że wiele rzeczy mimo dekad różnicy wiekowej nas łączy i ten utwór powstał, tak. To jest piękna historia i gdzieś tam bardzo nas to cieszy i jest to dla nas jedna zdecydowanie z najważniejszych postaci gitarowego grania w Polsce, więc super, że się udało.
2: Plastic World, tak się nazywa ten kawałek, o którym cały czas rozmawiamy.
5: Tak jest.
2: Posłuchajmy go zatem, a ja wszystkich zapraszam serdecznie do wersji podcastowej, bo jest, myślę, że jest o czym opowiadać. Zaraz sobie szerzej porozmawiamy, skrock.pl, tam zapraszam, a już teraz słuchamy Sad Smiles i John Porter na antenie SC Rock.

I przyznam szczerze, że nawet nie wiem, jak do końca to wszystko podsumować, ale nie wiem, czy wy też widzicie, ale ostatnio wraca trochę moda na muzykę elektroniczną. I wcale nie chodzi o Depeche Mode. Dzisiaj chociażby King Gizzard and the Lizard Wizards przedstawili zaskakującą kompozycję All Metal, która nie jest metalowa. Z drugiej strony w tym tygodniu dostaliśmy epkę od Avenged Sevenfold. Cztery kompozycje, które są na wskroś niemetalowe, nierokowe, wręcz elektroniczne. I chyba w tę samą stronę będzie szła ikona holenderskiego metalu, czyli formacja Within Temptation. Dzisiaj, jak wysłuchałem to, co powiedziała pani Sharon, wokalistka tejże formacji, a powiedziała, uwaga, tym razem zmiana będzie ogromna a propos nowej płyty. Mówi, zrobimy coś zupełnie innego. Wiem, że mi się to będzie podobać, ale mam nadzieję, że innym też jakoś w pozytywnym sensie ich powalimy, jak mówi. No i na koniec dodaje, że na nowym albumie brzmienie będzie zupełnie inne. Jak mówi, różnica będzie stuprocentowa. Więc albo disco polo, albo elektronika. No bo no tego już chyba ma nie być. To Summertime Sadness i Withering Temptation, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić przez te ponad 30 lat. Ale jak słychać, zespół stawia na zupełnie coś innego na swojej nadchodzącej płycie.

pamiętam dokładnie jak 15 lat temu w radio opowiadałem o końcu formacji R.E.M. Pamiętam jak Michael Stipe mówił, że to jest nierealne, że on wróci kiedykolwiek do muzyki i naprawdę był zdeterminowany, by nie wracać. Wystawiał swoje rzeźby, malunki na całym świecie, robił wszystko, żeby nie wrócić, a teraz pojawił się gość, który nazywa się Andrew Watt i który jest w stanie namówić każdego, dosłownie każdego do zrobienia muzyki. To on dzisiaj jest przynajmniej dla mnie takim Rickiem Rubinem obecnych czasów, tylko takim mniej ekscentrycznym. I żeby nie być gołosłownym, to właśnie Andrew Watt stworzył ostatnie dwie płyty i wyprodukował formacji The Rolling Stones. To on stał za ostatnią płytą z jego zborna, Pearl Jam, Paula McCartneya, Lady Gagi, Iggy'ego Popa, Eddie'ego Vedera, Eltona Johna, Justina Biebera, Post Malona. I ja, drodzy państwo, mógłbym wymieniać i wymieniać, bo tych płyt jest cała masa. Jestem w stanie się założyć, że Andrew Watt ma swój kalendarz zabukowany tak mocno na kolejne lata, że tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. Ale z drugiej strony tylko się cieszyć, jeśli on jest w stanie namówić Michaela Stipe'a do wielkiego powrotu, no to nie ma rzeczy niemożliwych.

I od razu łezka się wokół zakręciła. W kontekście tego, co działo się ostatnio na Narodowym, to Lonely Day, to System of a Down. I zostańmy przez chwilę także przy panu, który nazywa się Serge Tankian. Dlatego, że dzisiaj pan Tom Morello zapowiedział swój nowy solowy album. Chodzi o płytę Everyone Gets Everything They Want, który ukaże się już 25 września. Poznaliśmy też pierwszą gwiazdę, która pojawi się na tej płycie, a będzie to właśnie wspomniany Serge Tankian. Gdybyście pytali, co na płycie, no to oczywiście oprócz wspaniałej muzyki, zdecydowanie politycznie zaangażowany tekst, ale to chyba nie powinno dziwić. W końcu mamy do czynienia z Tomem Morello. Zobaczymy, czy na tej nowej płycie solowej pojawi się także jego syn, który ostatnio pojawia się dosyć szeroko w twórczości Toma. Tom nawet ostatnio mówił, że głównie to Roman Morello tworzy kompozycję, a on po prostu kopiuje od syna. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Tom Morello, grandson, Roman Morello i One Last Dance w oczekiwaniu na nowy krążek tego gitarzysty Rage Against the Machine. Give me one.

0: I co ciekawe, ten hymn lat 2000, jeśli chodzi o muzykę alternatywną, miał tak zwany tekst, który był zapychaczem w studio. Zresztą w pewnym momencie wokalista miał plany, żeby zmienić słowa na prawdziwe, jak to określił tekst, jednak gitarzysta oponował, no i zostało tak, jak zostało. U nas, drodzy Państwo, jeśli zostaniecie nieco dłużej, to po 21 usłyszycie Człowieka z Metalu, czyli Krzyśka Sokołowskiego, jego dzisiejszego gościa. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i zostaję jeszcze z Wami i z Krzysztofem.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była. Jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
3: Tego nigdy.
2: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet. I poszedłem trzeci raz na ten film i to był Kabaret Boba Fossi.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie pan film, czyli Tomasz Raczek.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
5: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
6: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Tu tradycyjnie wasz członek Wel Człowiek. Słuchajcie, tak się składa, że w ostatnim czasie na polskim rynku muzycznym, ale w tym takim, powiedziałbym, bardziej podziemiu, ale nie tym takim mocnym podziemiu, tylko w podziemiu ze względu na fakt, że mówię o muzyce rockowo-metalowej, co jakiś czas pojawiają się utwory mniej poważne. I to mnie, wiecie, jako prawdziwego metalowego ortodoksa bardzo smuci. Jak można? Co to w ogóle za potwarz, użyję takiego słowa. Jak można tak w ogóle zachowywać się w stosunku do jedynego prawilnego gatunku muzycznego, jakim jest szeroko pojęta muzyka metalowa? Jak można zadawać taki cios, powiedziałbym, jest to taki policzek poniżej pasa, wymierzony w twarz albo w coś innego, no tej właśnie muzyki metalowej. No, ja wiem, że jest ten zespół na przykład Nocny Kochanek i teraz trochę tak jest, że jak ktoś zrobi sobie jaja w muzyce metalowej, to od razu jest, można powiedzieć, skazany na taką łatkę Nocnego Kochanka, bo ten zespół zyskał jakąś tam popularność i może to brzmi w pewnym sensie tak niepotrzebnie, nad wyraz dumnie teraz z mojej strony, ale rzeczywiście trochę tak jest, że są jakieś od razu takie skojarzenia, że o, to zaraz Nocny Kochanek. A przecież takie zespoły jak, no chociażby AC/DC, robili to albo jeszcze dawniej. Tylko, wiadomo, ze względu na różnicę językową, no nie wszyscy jakoś zwrócili na to uwagę, że chłopaki od dawna śpiewali o mocno rock'n'rollowych tematach. Oczywiście takich zespołów jest też dużo więcej. Ale nie będziemy się dzisiaj skupiać i na tym, żeby wymieniać te zespoły w nieskończoność. Natomiast skupimy się na zespole, którego 2/5 dzisiaj są u mnie w studiu. I skupimy się w dużej mierze na ich singlu, który, no, wprost można powiedzieć, że jest numerem o dupie Maryni. I za chwilę powiecie, że dlaczego ja używam takiego nieco staromodnego języka i dlaczego jestem poniekąd wulgarny w odniesieniu do ich twórczości. Ale o tym dowiecie się już właściwie od zapowiedzianych 2/5 zespołu Ballbreaker, czyli od Miśka Ślusarskiego i od Rafała Sekulaka, którzy są obecni w studiu. Dzień dobry wieczór.
7: Szczęść Boże, dzień dobry.
8: Dzień dobry, cześć.
6: I Bóg zapłać. Powiedzcie na samym wstępie, dlaczego śmieszkujecie w tym numerze.
7: Nie no, ja tu się muszę trącić.
6: No i właśnie, ale tak trochę liczyłem mi się, że naprostujesz, bo jak ja ci powiedziałem, że to jest numer z przymrużeniem oka i humorystyczny, to powiedziałeś zaraz, nie, to tak naprawdę jest poważny utwór.
7: Dla mnie to jest poważny utwór, to znaczy to jest tekst typowo hard rockowy, połączony po prostu z powiedzonkiem dosyć popularnym, więc ja bym tu nie szedł w śmieszkowanie, jak usłyszycie piosenkę, to się skumacie, o co chodzi, jakby było tam o bobrze i o waleniu z japy. to wtedy wydaje mi się, żeby było śmieszkowo. Natomiast tutaj no, pozwoliłem sobie uniknąć takich
6: Ja od razu chciałbym zaznaczyć, że Misiek jako autor tekstu użył tutaj słówka sempiterna. I rzeczywiście to skłoniło mnie ku temu, żeby uwierzyć, że to jest tekst jednak nieco bardziej poważny, bo na co dzień jednak takiej nomenklatury w odniesieniu do dolnej, tylnej części pleców się nie używa chyba. I uznałem to taki w pewnym sensie górnolotny język.
7: To też funkcja edukacyjna, wiesz?
3: Tak, łaciny rzadko używamy w swoich tekstach, natomiast Jacuś, nasz kochany wokalista, mówi, że w jego okolicach na tę część ciała mówi się żyć, po prostu.
6: Jacuś jest z Bytomia?
3: Tak. Tak.
6: To jest Śląsk. I teraz powiedzcie mi, jak żyć?
3: Jak żyć, nie wiadomo. Właśnie o tym jest ta piosenka, wiesz.
6: Słuchajcie, zanim przejdziemy do głębszych dywagacji i deliberacji na temat życi, na temat sempiterny, dolnej, tylnej części pleców, posłuchamy muzyczki, którą na dzisiaj przygotowaliście i przynieśliście ze sobą w swojej heavy metalowo-rock'n'rollowej reklamówie. I na pierwszy rzut oka leci coś, co jest dosyć pewnie istotne w kontekście muzyki dla Miśka, ponieważ bębniarzem w tym numerze jest nie kto inny jak Lars Ulrich, czyli już wiecie, że nie chodzi raczej o Rammstein. Ale tak, ale Lars to jest śmieszek. W ogóle nie wiem, czy to jest autentyk, ale podobno kiedyś powiedział coś takiego. Czy jestem dobrym bębniarzem? Nie. Czy codziennie robię wszystko, żeby stawać się lepszym? Też nie. Posłuchajmy
7: za czegoś. Ale was pewnie, wiesz, 100 miliardów dolarów na koncie i ma to
6: i ma
7: wiadomo gdzie. No.
6: W tej sempiternie właśnie. Tak. To posłuchajmy czegoś od Metaliczki z And Justice for All.

0: To było oczywiście nic innego jak You Could Be Mine od Gunsów, a numer został dzisiaj przyniesiony do naszego studia przez dwie piąte zespołu Ballbreaker w studiu cały czas. Są ze mną i z wami Rafał Sekulak oraz Misiek Ślusarski. Zanim przejdziemy do tematu wiodącego dzisiejszego odcinka, czyli do tak zwanej, muszę powiedzieć to wprost, piosenki o dupie Maryni, bo taki zresztą jest jej tytuł, to chciałbym przypomnieć przede wszystkim jednemu z dwóch członków o pewnej sytuacji. Aha. Tak sobie dzisiaj, jadąc do studia, przypomniałem, to był, o ile dobrze pamiętam, kwiecień 2011 roku i wtedy, będąc piosenkarzem zespołu Nightmistress, udałem się wraz z moimi współtowarzyszami na nasz koncert do Metal Cave'u w Warszawie. Jeśli ktoś mianuje się mianem metalowego muzyka i nigdy nie wystąpił jeszcze w Metal Cave'ie, to jest dupa, a nie muzyk metalowy.
1: Polecam Metal Cave.
2: I giewia o życiu.
0: I właśnie. I tam, udając się na własny występ, zauważyłem grupkę warszawskich artystów, muzyków stojących przed klubem. Kilku z nich rozpoznałem, podszedłem niczym taki swojego rodzaju gospodarz tego wydarzenia, przywitać się z nimi. No i po krótkiej wymianie jakichś tam kurtuazyjnych zdań odszedłem i wtedy usłyszałem taki głos jednego z tych ludzi. Kto to kurwa był? I tym człowiekiem właśnie, znaczy tym, którym był, to byłem ja, ale który pytał, był nie kto inny jak Misiek Ślusarski, który dzisiaj jest obecny w studiu. Nie wiem, czy pamiętasz, Misiek, ale tak można powiedzieć, że tak się poznaliśmy.
2: Ja słyszałem tę opowieść wiele razy, ale ja się nie założę, że ja tam byłem w ogóle. Nie?
0: To jest trochę jak z Ozzym Osbornem, wiesz,
2: no stary, 15 jak na wstępie, lat temu,
0: jak na wstępie swojej książki napisał, że on tak wspomina te historie, które tutaj opisał, ale jeśli ktoś ma inny ogląd czy pogląd na konkretne sytuacje z jego udziałem i wyglądają one inaczej w czyimś tam odczuciu, no to on się nie będzie kłócił.
2: Ja też się nie będę kłócił.
1: Słuchaj, mnie tam wtedy nie było, ale też wiesz, byłem tak, w Metal Cave'ie. A wiem, że w niektórych sytuacjach Misiek potrafi być bardzo plastyczny, wiesz.
0: Tak, no dopasował się.
1: Tak, zdecydowanie.
0: No, ale tak się składa, że pamiętam, że po tym koncercie później jeszcze sporo gadaliśmy. Ty mówiłeś, w ogóle zapraszałeś mnie wtedy już do swojego zespołu, ale jeszcze nie do Ex Libris.
2: A, pewnie do Joy Machine.
0: Tak, może do Joy Machine powiedziałeś, że tak, wtedy. Powiedziałeś, że teraz nie macie wokalisty, ale że jesteście gotowi, macie materiał, że chcecie ruszać w trasę. Ja wtedy byłem na studiach, ale pomysł mi się spodobał, natomiast stwierdziłem, że dobra, najpierw muszę robotę wykonać w tym Lublinie, zdobyć ten tytuł, a później wracam i jak się okazało, później to wróciłem, no można powiedzieć, wróciłem do Warszawy i z Miśkiem później nasze drogi się tak splotły, że graliśmy razem w zespole, tylko nie w Joy Machine, tylko w zespole
2: Ex Libris. Ex Libris.
0: Ale to o tym może jeszcze
2: to
0: dzisiaj...
2: lat... 8, 7.
0: Temu.
3: 4.
0: Że 4 to? A, że 4 lat, że graliśmy, myślę, że ile lat temu.
2: 4 albo 5.
0: No, za 4 czy 5 lat to mogło trwać rzeczywiście. No.
2: Dużo różnych sytuacji, dużo różnych...
0: dziwnych...
2: zdjęć.
1: Elastyczności.
0: Zdjęć spodni też. Rafał, a powiedz mi, już zostawiając trochę Ex Libris, zostawiając Joy Machine, czyli wcześniejszy też zespół Miśka, powiedz mi, jak to się stało, że wasze losy się przecięły i jak ty wspominasz pierwszą styczność z tym plastycznym człowiekiem?
1: Pierwszą styczność z tym plastycznym człowiekiem? Wiesz co, my mieliśmy pierwszą styczność z tym plastycznym człowiekiem bodajże w progresji podczas występu zespołu, w którym grałem, nazywał się Wild Whips, Dzikie Pejcze. Heavy metal. Łupaliśmy po prostu heavy metal, czasem wchodzący w speed. No i wtedy nam się troszkę przecięły tak drogi, że się kojarzyliśmy z widzenia i tak dalej. Później weszła era Facebooka, trochę się tam polubiliśmy na Facebooku typu z widzenia. Ale kiedy nastał ten moment, kiedy różne zespoły poodchodziły w niepamięć i trzeba było znaleźć coś, gdzie można było porządnie zagrać to, co się od zawsze chciało, to, co w duszy grało, czyli jakiś mocniejszy rock and roll, a nie heavy metal od zawsze, czy jakiś thrash w jakichś innych zespołach, no to jakoś tak wrzuciliśmy ogłoszenie w eter. Odezwał się Misiek na fejsie. A później okazało się, że Misiek też miał jakieś ogłoszenie na fejsie, którego myśmy nie widzieli, że on miał jakieś ogłoszenie i też szukał ludzi, więc w ogóle się tak zgraliśmy. Tak jak po prostu.
2: Czego to prawie jak na Tinderze, wiesz, tu masz, klikasz,
0: tu masz,
2: potem,
0: tu
2: potem się spotykasz i chodu, kurde, tak.
0: To bo, może przejdźmy w ten romantyczny sposób.
1: Zostawiliśmy sobie super lajki.
0: W ten romantyczny sposób dobrnęliśmy już do numeru, który dzisiaj zapowiedzieliśmy w poprzednim wejściu. Jest to faktycznie kawałek zatytułowany Piosenka o dupie Maryni. Za chwilę wysłuchamy. Chłopak, jakbyście mieli tak streścić, to pewnie głównie będzie zadanie Miśka, w dwóch, trzech zdaniach, o czym jest ten numer, to...
2: Ja może inaczej, ja może powiem, skąd on się wziął w ogóle, bo to był taki wypadek przy pracy. Zupełnie, ja sobie usiadłem któregoś wieczoru do pracy nad tekstami na płytę, którą za chwilę będziemy nagrywać, dokładnie w poniedziałek zaczynamy. No i tak się zastanawiałem, co by tu napisać, o czym by tu napisać, o czym i tak gonitwa myśli. I mówię, kurna, no przecież nie napiszę o dupie Maryni. I tak,
0: a może napisz o dupie Maryni.
2: A może, nie? I tak mówię, no ale po angielsku to się nie da. No dobra, no to zróbmy po polsku, nie? I tak usiadłem i napisałem, no. Także to wyszło zupełnie spontanicznie, nie było planowane, nie było jakoś tam zakładane, nie ma tu żadnego biznesplanu ani chęci, wiesz, podkupienia jakichś tam fajnych zespołów typu Lej Mi Pół na przykład.
0: Słuchajcie, teraz...
2: Czy innych Kabanosów. A nie, Kabanos to już nie żyje. Przepraszam.
0: Ale jest Zenek Garbowski.
2: Jest Zenek. Zenon, tak. Którego widziałem w kebabie w Piasecznie.
0: Proszę bardzo.
2: Ale się trzęsły uszy.
0: I nie jadł Kabanosów.
2: No nie jadł. Jadł kebab, no.
0: Słuchajcie, oficjalna, można powiedzieć, prapremiera.
2: Prapremiera pierwszy raz idzie w eter. No a resztę powiemy
0: Piosenka o dupie Maryni w SC Rock w audycji Człowiek z Metalu, zespół Ballbreaker, już teraz.

0: człowiek z metalu. Z metalu. W Esce Rock. It rocks. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

0: Saints of Los Angeles. To jest numer, który poniekąd, wydaje mi się, że obrazuje też stylistykę nie tylko muzyczną, ale także i wizerunkową zespołu Ball Breaker, który dzisiaj w 2/5 jest w studiu u Człowieka z Metalu. Bo rozmawiamy między innymi o piosence o dupie Maryni, czyli najnowszym dziele tegoż zespołu. Zahaczyliśmy również o inne zespoły, na przykład o wcześniejszy jeszcze zespół Miśka, czyli Joy Machine. Następnie rozmawialiśmy trochę o Ex Libris. Tak się składa w ogóle, że ci, którzy śledzą bardziej losy też czy Nocnego Kochanka, czy po prostu moje, to może kojarzyć, że w tym zespole właśnie również przez kilka lat śpiewałem. Nagraliśmy dwa albumy wspólnie studyjne, wypuściliśmy nawet
1: DVD live'owe.
0: No. Live'owe. A dzisiaj Misiek z zespołem Ball Breaker. Nie mogę powiedzieć, że gra zupełnie coś innego, ale wydaje mi się, że bardziej wszedł w takie buty, w których zawsze chciał być. To znaczy ja miałem zawsze takie, Misiek, wrażenie, że ty bardziej stałeś po stronie rock'n'rolla i ten metal był trochę tak przy okazji, dopełnieniem tego rock'n'rolla.
2: Na ja przykład
0: miałem wrażenie, że trochę było odwrotnie, że był ten heavy metal i ty zawsze chciałeś tam dorzucić tego rock'n'rolla.
2: Chyba dorzucałem, mi się wydaje.
0: No dorzucałeś,
2: że tam dużo
0: tak,
2: tego rock'n'rolla było. Wiesz co, tak jak patrzę na wszystkie płyty i na wszystkie zespoły, przez które przeszedłem, to chyba Joy Machine był takim protoplastą takiego grania właśnie hard rockowego, które jakby teraz jest kontynuowane w
0: Czyli Ball gdzieś tam Breaker. Ci tego brakowało?
2: Brakowało, no to po prostu siedzi we mnie, no wiesz, ja mogę grać...
0: Naturalna
2: metal,
0: kolej rzeczy.
2: Grałem grunge, grałem trash, grałem jakieś cudawianki a la Fear Factory kiedyś nawet. Kiedyś jeszcze chciałbym pograć punka, bluesa, ale ten hard rock taki, ja to nazywam no hard and heavy, takie 80'sowe, to jest jednak to, co najmocniej chyba.
0: I ty, Rafał, też wcześniej powiedziałeś, że grałeś w różnych zespołach. Graliście na przykład z Whipsami, taki stricte heavy metal. Ale co to oznacza, że rzeczywiście też cię ciągnęło do takiego hard and heavy, w tym się czujesz najlepiej?
3: Od zawsze mnie do tego ciągnęło, tylko zawsze z różnymi zespołami nigdy nie mogliśmy dojść do tego jakimiś tam riffami i innymi rzeczami.
0: Dojść będą rock'n'rollowcem, to jest ważne słowo.
3: To prawda, to jest ważne słowo, szczególnie przy takiej ilości, wiesz, używek, które się bierze, to dochodzenie jest... Czasem się bierze, ale ogólnie się już od tego odchodzi.
2: Dochodzi, odchodzi.
3: Więc tak to wygląda.
2: On się zamotał chyba.
3: Ale rzecz ujmując, ja zaczynałem od trash metalu, tak na dobrą
0: jeśli
3: sprawę.
0: Jeśli chodzi o używki, rozumiem.
3: Tak, jeśli chodzi o używki, zaczynałem od trash metalu. Później schodziłem z formy, bo już był heavy. No i zakończyłem na hard. A wiesz, jak jesteś twardy, to nie jesteś miękki.
0: That's a rock!
3: Tak, dokładnie.
0: Ja, Misiek, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale kiedyś mi wyznałeś...
2: Ja też nie wiem. To powiedz, a ja ci
0: że miałeś taki plan na wykonanie tatuażu nawiązującego do tego numeru AC/DC. There's a rock!
2: Tak.
0: Czy wykonałeś w końcu ten tatuaż?
2: Nie wykonałem.
0: Nie?
2: Ale mam inny tatuaż AC/DC, który...
0: Ale to z tyłu.
2: Z tyłu mam, tak.
0: Bo mi się chciał hard as a rock zrobić sobie z przodu.
2: Tylko się cały czas, wiesz, boisz ty...
0: A bo to jest trochę presja też.
2: Nie, wiesz, tam
0: a to nie, chodzi o samo dzierganie, tak?
2: No, to myślę, że
0: o dziabanie, boisz się, że będzie bolało.
2: Nie, tak naprawdę to dwie moje zaufane tatuatorki wyjechały z kraju i nie mam z kim do tego...
0: Bo ja sobie pomyślałem, że gdybyś...
2: Do kogo z tym iść, no?
0: Ja sobie pomyślałem, że gdybyś sobie to wytatuował...
2: To bym ci pokazał dzisiaj, tak?
0: To na pewno, ale to było też trochę takie... mnie się wydaje, że gdybym ja miał taki tatuaż, to by było bardzo zobowiązujące. Miałbym lekkiego stresa, że co jeśli nie będzie tak twardy jak skała?
2: Nie doczytasz chyba, bo mam ciasny rękaw.
0: Słuchajcie, mi się tutaj w międzyczasie pokazuje swoje inne tatuaże. Trochę się rozbiera, ale tak jeszcze w granicach
2: to ja też
0: przyzwoitości.
2: Można i tak, nie? Zawsze, a potem to już...
0: Eat. A już myślę, że tam jest fat.
2: Nie.
0: Jest to ci taki napis, ja przeliteruję, z EAT... P-U-S-S-Y. Michał Prokopowicz.
2: Chyba wie, o co chodzi.
0: Chyba wie, o co chodzi.
3: Bo to po szwedzku.
0: Chyba oglądał też ten film.
2: No co?
0: Słuchajcie, bo nie powiedzieliśmy na antenie o konkursie, a to jest bardzo ważne. Powiedzieliśmy już o tym na TikToku. Przyspieszę trochę, bo się mocno rozgadaliśmy, a tu jeszcze trzeba trochę muzyki posłuchać. Konkurs, w którym do wygrania są gadżety przygotowane przez zespół Ballbreaker, a także przez Człowieka z Metalu i przez stację SK Rock. Naprawdę pokaźna torba z gadżetami do zgarnięcia. Musicie odpowiedzieć na pytanie. W numerze, który dzisiaj premierowo usłyszeliście na antenie, czyli w tak zwanej piosence o dupie Maryni od zespołu Ballbreaker, oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego jest użyty jeszcze pewien instrument perkusyjny. Jak to Misiek określił, jest to instrument...
2: Trzepanowalony.
0: Trzepanowalony. Ładnie to brzmi. I teraz dobrze by było, żebyście z tym instrumentem, to jest prosty instrument, każdy myślę, że miał do czynienia z nim w życiu.
2: Od
0: jeśli
2: małego.
0: Nie bezpośrednio. Od małego do kolan. Jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej zna ten instrument, wie jak wygląda, słyszał. To nie jest nic skomplikowanego. I teraz z tym instrumentem ułóżcie proszę jakiś co najmniej dwuwers, czyli rymowany najlepiej, czyli na przykład codziennie gram na nie, chociaż mogłem grać na okarynie.
2: O, no. I nie jest to kaubel, to mogę powiedzieć, bo kaubel jest elementem zestawu mojego na stałe. Więc on tam sobie wisi i...
0: A ten jest taki, można powiedzieć, wolny
2: instrument.
0: A tego
2: musiałem przynieść oddzielnie.
0: Luźny, można go przynieść, dzierżyć w dłoni. Już bardzo dużo podpowiedzieliśmy. Także udzielajcie odpowiedzi w naszych mediach społecznościowych. Klaudia za chwilę mi podpowie, gdzie konkretnie. Na Instagramie. Słyszałem, Klaudia, chyba twoje myśli, bo od razu o tym pomyślałem. Wiadomo, że na Instagramie, pod postem oczywiście dotyczącym dzisiejszej audycji, a już teraz coś od zespołu Ex Libris, którym to Misiek przez wiele, wiele lat grał na bębnach, a i Człowiek z Metalu się udzielił kiedyś.
2: No tam skromny.

0: Wybrzmiał właśnie Return of the Warlord od zespołu Manowar. Ja myślę, że Misiek nieprzypadkowo wybrałeś ten kawałek. Mowa oczywiście o Miśku Ślusarskim, który razem z Rafałem Sekulakiem z zespołu Ballbreaker są dzisiaj waszymi i moimi gośćmi. Misiek, pewnie nieprzypadkowo wybrałeś ten numer, bo tobie chyba zawsze tak trochę było blisko też do motocykli, do tego klimatu takiego właśnie takiego rock'n'rolla na tych stalowych koniach.
1: No, przyznam, że tak. Poza tym ten numer jest diabelnie punkowy w tekście. To jest typowy manual. Jak ci się nie podoba, to fuck you, jak to mawia Joe DiMaggio, nie? A przy tym jest o motocyklach, oczywiście o Harley'ach, które no wiadomo, że są mokrym snem każdego, kto tam dosiada dwóch kółek i się interesuje rock'n'rollem, także... Szukałem paru innych manowarów, no bo chciałem trochę odkopać ten zespół z racji tego też, że za chwilę będą koncerty w Polsce. Poza tym są królami metalu. No, człowiek King z metalu, King of Metal.
0: Wszystko się składa.
1: Wszystko się zgadza.
0: Jedną
1: nie?
0: całość.
1: Ale ten właśnie Return of the Warlord. No zajebisty numer, no.
0: A słuchaj mi się jeszcze, jeśli chodzi o Manowar, to akurat przed tym zespołem nigdy ci się nie udało występować, natomiast wiem, że z zespołem przede wszystkim Ex Libris miałeś okazję wystąpić przed
1: mieliśmy,
0: różnymi...
1: Krzysiu, no.
0: No mieliśmy, ale
1: taki skromny,
0: ja
1: no.
0: nie mogę tutaj się stawiać, wiesz, w tym świetle reflektorów, ja tutaj dzisiaj jestem właściwie zazwyczaj, a może i zawsze jestem tutaj tylko prowadzącym i no fakt, rzeczywiście razem mieliśmy okazję wystąpić przed tymi gwiazdami, natomiast ja ciebie chciałem zapytać, jak wtedy mieliśmy okazję występować przez, no nie wiem, przez Sleep Hunter, przed Def Leppard, Primal Fear,
1: Lordi,
0: to który z tych występów wspominasz najfajniej, ale właśnie pod kątem tego zespołu wiodącego, czyli która z tych gwiazd, nie wiem, zrobiła na tobie jakieś najfajniejsze wrażenie?
1: Wiesz co, no wiesz jak to jest z gwiazdami, no jakby byliśmy tam razem, więc i zresztą ci, którzy grają, to mniej więcej wiedzą, że do tych gwiazd to można podejść albo na długość 8 kijów, albo w ogóle nie można podejść, no więc...
0: Ale z Lordi na przykład było trochę inaczej.
1: Z Lordi było najfajniej, to prawda, z Lordi było najfajniej, mamy wspólne zdjęcia, mamy nawet zapowiedź, jak pan Lordi opowiada o... o różnych takich...
0: O tak zwanym
1: tam,
0: fapowaniu.
1: O Jerry Koff. Mówił, tak. Gdzieś ten filmik jest pewnie w sieci. Także Lordi rzeczywiście byli najbardziej wyluzowani, ale nie wiem, czy pamiętasz ich tour menadżera, który ważył chyba tak ze 300 kilo i nie pozwolił wejść do Klopa na przykład przejść. Mimo, że...
0: Czyli to była gruba przesada.
1: No to był tak, to była gruba ryba tam na tym backstage'u. Co kurno...
0: Ale a sami muzycy pamiętam, że byli bardzo otwarci
1: byli super,
0: i tacy
1: tak.
0: towarzyscy, bo ja pamiętam, że stanęliśmy, gdy właśnie pan Lordi w tym swoim całym outficie stał i fajeczka sobie ćmił.
1: Tak, on tam, tak. To zresztą chyba oprócz klawiszówki to wszyscy wyszli też do nas tam zamienić dwa słowa po koncercie. Z tego co pamiętam, no oczywiście najfajniejszy Torvar, no i Def Leppard, to potężne przeżycie, no.
0: No tu przyznaję, tak, nie widzicie tego, ale przytakuję, kiwam głową. Rafał, słuchaj, czy ty masz jakieś takie niespełnione marzenie występu przed jakąś gwiazdą, czy raczej ciebie nie interesują supporty i stawiasz na to, żeby grać po prostu swoje, a to z kim tam grasz, to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia?
2: Wiesz co, ja najbardziej lubię grać z Nocnym Kochankiem.
0: Bosz! Słuchaj, nagrody są do wygrania, ale dla słuchaczy, ale...
2: To nie, z nimi nie.
0: Po programie zapraszam cię do tego drugiego studia, to się jeszcze jesteśmy, jesteśmy na antenie. Pomału musimy kończyć, ale to jeszcze Rafał opowiedz.
2: Ustalimy szczegóły. Wiesz co, dla mnie od zawsze takim zespołem, przed którym chciałbym zagrać, było AC/DC, no bo to jest jednak ten sztandar rock'n'rolla w naszym świecie. No oczywiście tam Def Leppard, Motley Crue i te inne zespoły jak najbardziej i też bym się jarał jak 150, natomiast AC/DC od zawsze było moim mokrym snem, no ale z wiadomych względów wiemy, że to się nie uda, bo panowie albo zemrą, albo nie przyjadą, albo my nie zdążymy tam do nich dojechać.
0: Nastaw się optymistycznie.
3: Człowieku!
2: Pewnie, że tak. Jeszcze Clapton będzie przed nami grał, stary. Ten Slow Hand, widziałeś go przecież ostatnio, grał w Krakowie. Tak, więc to, ale tak na poważnie, to Klub Saturator, Metal Cave, Tak, to jest to, gdzie celuję.
0: Twoje środowisko.
2: Tak, moje środowisko od zawsze, gdzie celuję, wiesz, te zespoły, pełen profesjonalizm, pełen półprofesjonalizm, plus to, że jak staniesz, jak jesteś wyższy, ja nie mam tego problemu.
0: Ale trzeba też to przeżyć, to są kluby, które są ważne tak, na
2: ja
0: może
2: nie mam tego problemu,
0: Polski,
2: ale
0: tak.
2: Osoba, która jest wyższa na przykład, to już tam gówno zobaczy, bo w saturatorze jest taka belka, wszystko
0: myślę, że
2: nie widać. Tak, w toalecie można zobaczyć bardzo dużo.
0: Dobrze, słuchajcie, za chwilę wybrzmi coś od acidów i acidzi przez całe życie stawiali na teksty w języku angielskim i wy też wydaliście płytę, która jest w całości, mówię o poprzednim albumie.
1: Evil Town.
0: Płyta jest w całości napisana, jeśli chodzi o teksty, w języku angielskim. Jest jeden wyjątek, który mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy zagrać na samo zakończenie, będący alternatywną wersją jednego z numerów, który jest na tej płycie. Natomiast cała płyta, jeśli chodzi o teksty, jest napisana w języku angielskim. Czy numer, który dzisiaj usłyszeliśmy jako, można powiedzieć, prapremiera, to jest zapowiedź płyty, która będzie miała teksty w języku polskim, czy to jest tylko taki, można powiedzieć, wypadek przy pracy?
1: To jest dokładnie wypadek przy pracy, to znaczy wszystkie teksty na płytę są już napisane.
0: I czy są anglojęzyczne?
1: I są w language.
0: Language.
1: W language English. Tak, są napisane.
0: Fair enough, fair enough.
1: Natomiast... No, nie trzeba nigdy mówić nie. To znaczy, jak przyjdzie znowu jakiś pomysł na fajny tekst po polsku, to oczywiście go napiszemy i zaśpiewamy.
0: Czekam niecierpliwie więc i namawiam. Tymczasem Joker od acidów.
3: Don't

0: macie ogromne mięso! Dzięki!
1: No i w ten oto sposób wybrzmiał Joker od Acidów. A wcześniej mówiliśmy między innymi w poprzednim wejściu nie tylko o najnowszym singlu zespołu Ballbreaker, którego dwie piąte są dzisiaj w studiu, ale też o podejściu do pisania tekstów. Rozmawialiśmy o tym, czy pisać teksty w języku polskim, czy w języku angielskim. Chłopaki z zespołu Ballbreaker powiedzieli, że nie zamykają się zupełnie na język polski, natomiast płyta, która powstaje, która niedługo będzie nagrywana, będzie w tak zwanym language'u jednak.
2: Wiesz, no ja cały czas liczę na międzynarodową karierę jeszcze, więc...
3: No, skoro mamy grać przed ACDC...
2: No właśnie, to wydaje oni mi się, muszą kumać.
1: Wydaje mi się, że problemem trochę u nas jest specyfika języka. Jeśli te teksty anglojęzyczne, tak jak Misiek powiedziałeś poza anteną, przetłumaczyłbyś na język polski, to możliwe, że poszedłbyś do więzienia. Albo co najmniej mógłbyś na przykład zostać troszkę odebrany jako, nie wiem, albo wulgarny, albo ten humor byłby, nie wiem, znaczy można powiedzieć, że humor, bo te teksty rock'n'rollowe są zazwyczaj z lekkim przynajmniej przymrużeniem oka, czyli mógłby być odebrany na przykład jako lekko, nie wiem, żenujący.
2: Ale są też ostre, wiesz, no nie oszukujmy się, część tych tekstów będzie taka ostra, no jednak powiedzenie tego po polsku mogłoby być różnie odebrane.
1: Nie, dobrze, słuchajcie, bo mamy za minutę godzinę 22, także, kurde, no posiedzielibyśmy jeszcze trochę, pogadali, nie? Ale to już najwyżej na tak zwanym poza anteniu. Jeszcze się tu będziemy gościć. Natomiast za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Trzymam kciuki za nowy album, trzymam kciuki za premierę, za to, żeby z tym singlem też coś się zadziało i dotarł do jak najszerszej publiczności. Może dotrze też na przykład do publiczności polędrokowej, która już się gromadzi w Czaplinku. Ja zresztą serdecznie zapraszam tak na cały polędrok tegoroczny, jak i na bezpośrednio koncert Nocnego Kochanka, który w piątek o godzinie 22.30 na dużej scenie, także do zobaczenia, do usłyszenia, ale już starszej prywaty. Jeszcze raz wielkie dzięki, chłopaki, za to, że zjawiliście się w studiu. Przypomnę na zakończenie, waszymi i moimi gośćmi był Rafał Sekulak i Misiek Ślusarski z zespołu Ballbreaker. A na zakończenie odpalimy coś, co będzie, wydaje mi się, że fajną klamrą spinało naszą dzisiejszą rozmowę. Będzie to numer Twój Stróż, czyli zespół Ballbreaker z poprzedniej płyty, niby, dlatego że to jest numer, który właściwie na samej płycie się nie znalazł.
2: Nie.
1: Kawałki były właśnie w języku angielskim, ale ten numer też był wyjątkiem od tej reguły.
2: Tak.
1: I był w języku polskim, a był to również kawałek, który promował książkę Kuby Ćwieka.
2: Tak. Stąd, Jezu, jak ja się spoczyłem, żeby napisać ten tekst. Idź pan.
1: Myślałem, że tę książkę, to jednak ty napisałeś, a nie Kuba. Myślałem, że to wreszcie wyjdzie.
2: Nie, Kuba napisał książkę, ja napisałem piosenkę, ale była to męka pańska.
1: Ale wyszło bardzo ładnie. Tak, są tam takie smaczki jeszcze w tekście. Także na zakończenie Twój Stróż, zresztą, kurczę, znowu wyjdzie, że ja dzisiaj się tak promuję trochę, ale no to jest, wychodzi przy okazji, bo w numerze Twój Stróż wystąpiłem gościnnie razem, zresztą śpiewam tutaj z Tomkiem Trzeszczyńskim, czyli z poprzednim wokalistą zespołu Ballbreaker. Dobra, bo już się też rozgaduję na zakończenie, jakoś fajnie się gada i chyba chciałbym, żeby ta audycja trwała jeszcze z pół godziny co najmniej. Po raz 55 albo 69, dzięki wam, chłopaki, a my słyszymy się za tydzień o 21.
2: Kłaniamy się.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Mieszkańcy miast i miejscowości we włoskim regionie Marche w obawie przed powtórzeniem się gradobicia zabezpieczają aktualnie swoje samochody, kładąc na nich kołdry, koce, szmaty, kurtki, swetry, poduszki, kartony, deski.
2: Sam bym się na maskę rzucił, dzieci bym tam położył, żonę bym położył.
3: Chciałam powiedzieć, że mam dobre wiadomości.
2: Nie grozi nam dzisiaj grad.
3: Nie będzie grał dzisiaj.
2: Dzieci moje kochane, dzisiaj macie wolne, nie musicie leżeć na samochodzie i osłaniać.
3: Pytałeś mnie o Van Damme. Ja mam wrażenie, że to nie kobiety wzdychały do Van Damme, tylko faceci chcieli być jak Van Damme.
2: Michał, czy wzdychałeś do Van Damme?
1: Jak robiłem szpagat, to wzdychałem, ale to jakby to tak, z innego powodu.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.